że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: jedzenie jest za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mi sałat, wyrzuć mi sałat. Powtórz. Powtórz.
3: Reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Esca.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Piątek, 12 czerwca, w Tarnowie i okolicach poranek znowu zachmurzony, miejscami może też popadać, na termometrach od 11 do 18 stopni. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Mieczysława, Onufr oraz Antoni, Jan i Kacper, a ze świąt nietypowych mamy m.in. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci czy Międzynarodowy Dzień Falafela.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. W nocy policjanci i technicy pracowali na działce na osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie chodzi o kilkanaście płodów. Ze szczegółami Mateusz Chłystun. Co działo się na miejscu, Mateuszu, w ostatnich godzinach?
3: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym, jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
2: A o tej sprawie piszemy też na sk.pl. Nie ma podpisu. Jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te m.in. wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
4: Pueblos del mundo, bienvenidos a México.
2: A w pierwszym meczu Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a przed chwilą Korea Południowa 2-1 pokonała Czechy.
0: SK Tarnów.
1: Tomek Piszczek, blisko 2 miliony złotych. To kwota dofinansowania, jaką Tarnów otrzymał z rządowego funduszu na remont ulicy Rady Europy. Prace obejmą pełną infrastrukturę, podkreśla wiceprezydent Maciej Włodek.
5: Nakładka asfaltowa, pełna infrastruktura związana z odwodnieniem, również z oświetleniem.
1: Jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg, a prace ruszą jesienią. Całkowity koszt inwestycji to niemal 4 miliony złotych. Nowy sprzęt trafi do jednostek OSP w powiecie tarnowskim. Strażacy ochotnicy otrzymali 400 tysięcy złotych dofinansowania na zakup m.in. agregatów, pomp i wyposażenia ratowniczego.
6: Jankes,
7: Kama
6: i Wiktor.
8: Piątek mamy. Jakbym miał pompony, to bym zrobił tak. Py, i, on, ty, e, ky. Piątek!
9: Policzyłem. Policzyłem 5 liter. 5 liter ma piątek. Bardzo dobrze. To może iśćmy tą drogą. Dalej.
10: Dajcie coś fajnego na 5 liter. 664-402-302. Eskowy Messenger oczywiście czeka. No i my, Jankes, Kama i Wiktor. Mm-hmm.
8: Liter czy litrów?
11: Hey, Eska, it's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?

0: No i zgadza się. A, zi, z, a, my. 5 liter.
1: Piątek mam, 8 minut po godzinie 6. Coś fajnego na 5 liter. My, e, czy e? Zgadza się? Zgadza się.
0: No, dyskusyjne tylko, czy fajne, no.
1: Fajne, oczywiście, że fajne, no.
2: Chyba że fajne.
1: Musimy naszym sąsiadom Janki zaśpiewać.
3: Nic się nie stało, cześć, nic się nie stało.
0: Swoją drogą, za chwilę sprawdzę, jak to będzie po czesku, bo na pewno będzie zabawnie.
1: Coś fajnego na 5 liter, dzień dobry.
4: Hejka, coś fajnego na 5 liter, wolne, bo właśnie jadę do domu i teraz mnie czeka 3 dni wolnego. Pozdrawiam.
1: No. Bardzo ładne.
0: Tak trzeba żyć, tak trzeba żyć.
1: Bierzmy przykład z tego.
0: Dokładnie, chodźmy do domu.
1: Jest jeszcze pytanie z końca sali.
5: Cześć, a dzisiaj Wiktor jest. Pozdrawiam.
1: Słuchajcie, jestem dzisiaj czy nie?
2: To upewnimy się za chwilę.
6: Jankes i Wiktor. Two ships in the night.

0: Halo, halo, dzień dobry, proszę o uwagę. Halo, to już.
1: Przepraszam, czy to już?
2: Już dawno, ja już dawno.
3: Poranne fantanie.
1: Pani Jadzia jest z nami, bardzo się cieszymy. Piątek, czyli ostatnie nasze podsumowanie tygodnia i tego, co się dzieje w kraju i za granicą, ale głównie oczywiście w polskiej prasie.
2: Zgadza się. A jeszcze, chciałbym zapytać, jesteś na bieżąco z mistrzostwami świata w piłce nożnej?
3: Nie, ja się wczoraj dowiedziałam, że są mistrzostwa świata w
1: piłce nożnej. Nie martw się, ja też.
2: No są, bo
3: wczoraj... Bardzo mnie to tak nie interesuje, Polska tam nie gra.
2: Nie martw się, ja gra, też. Jednak grają.
3: Grają?
2: Sędziowie, znaczy prawie grają, no, Polacy.
3: No tak.
1: To może... Biegają więcej niż nasza reprezentacja, no.
0: Może chociaż występy artystyczne by cię zainteresowały, bo wczoraj było otwarcie. No i jednym z takich najgłośniejszych momentów był występ Shakiry, która też się pojawiła i śpiewała.
2: Dobre, tak właśnie było. No.
3: Czyli mieliśmy polski akcent na otwarciu.
0: Tak. Ale jak polski?
3: No bo była siekiera, siekiera.
2: Siekiera, bardzo dobrze. Mamy polski akcent i lecimy dalej z prasą.
1: Krzysztof Ibisz. Nach. We wzruszających słowach o młodszej o blisko 30 lat żonie powiedział, teraz cytuję.
0: Uwaga. Żałuję, że nie spotkałem Asiuli wcześniej.
2: Tak powiedział takim tonem?
0: Tak.
2: No, ton taki, no.
3: Może to i dobrze. Wcześniej to Asia była w przedszkolu.
0: No i przede wszystkim wcześniej to on był dużo, dużo starszy.
2: Zgadza się. Dziękujemy, że wpadłaś do nas.
3: Proszę bardzo.
2: Plan na weekend jaki masz?
3: Siekiera.
2: Zainspirujesz może nas coś, jakoś coś?
3: Może się wyśpię na cały tydzień znowu.

0: 25 minut po godzinie 6. Za chwilę do studia wleci Marcin Procki. Będzie leciał czym?
1: F-35, proszę pana. Dzisiaj powitanie z Polską. Będą skrzydłami machać do wszystkich Polaków i mówić: dzień dobry, to my, samoloty.
0: A taka ma, chciałabyś, żeby bardziej pomachali do ciebie skrzydłami czy dzióbkiem?
2: Ogonkiem.
0: No, jeszcze lepiej.
1: Ja bym chciał, żeby ten przelot dzisiejszy skomentował Szaranowicz.

0: a sexy chick.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
6: A ten grzejnik dekoracyjny za 679? Wygląda świetnie!
5: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
6: Specjalnie dla mojej Elżuni.
7: W mrówce tylko 54,99.
3: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Kalambury, przegrany robi obiad.
9: Mama pokazuje zimę?
10: Albo stoi przy lodówce.
8: Dobra, to jeszcze raz.
9: Dom?
10: Ciepło.
8: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Już dziś rynek w Dąbrowie Tarnowskiej zamieni się w strefę wydarzenia Otwarcie Rynku. Do 23:00 ulice wokół centrum będą zamknięte dla samochodów, a parkingi przy rynku pozostaną niedostępne. Patrzcie tam na znaki i szukajcie gdzie indziej miejsce do zaparkowania. A za oknami nadal ponuro, miejscami może pokropić, ale po południu ma się przejaśnić.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
17: 6.30, zaczynamy SKNews, Marcin Procki. Zapraszam, dziś ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35. Maszyny dotarły do bazy w Łasku w maju, a zostaną zaprezentowane w specjalnym pokazie. Piloci wykonają przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Nad Westerplatte pojawią się około 9.45. A cena benzyny dziś delikatnie w górę. Maksymalna cena 95 to 5 zł 98 groszy, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei o 6 groszy spadła cena oleju napędowego, za którego litr zapłacimy dziś nie więcej niż 6 zł 37 groszy.
18: SK Sport News.
17: Pewna wygrana gospodarzy w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku 2-0 pokonała Republikę Południowej Afryki. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia, podczas której oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Die Die, wykonali Shakira i Burna Boy. A dziś Korea Południowa 2-1 wygrała z Czechami, a już oficjalnie José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt, a pracę rozpocznie za miesiąc.
19: Jan Kama i Wiktor w Radiu SK.
17: 6.31, 29 minut do godziny 7. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, szukamy dzień czegoś dobry. Fajnego, czegoś przyjemnego, ale warunek jest taki, żeby to coś miało 5 liter.
1: Cześć, SK, coś fajnego na piątek, na 5 liter. Mam dziś urodziny, zadzwońcie potem do mnie ze stówką, bo zapomniałem się zgłosić.
7: Syty, ufy, ky, a. Nie pyka.
0: Ale, a po męsku stuwa i już masz 5.
17: Trzeba się zgłosić.
7: Ale jak zwykle, ja chciałam dłużej, a ty mówisz, że krócej.
17: No, jak to w życiu, no.
0: Po te stówki to na sk.pl się zgłaszajcie i rzeczywiście zadzwonimy.

0: Tutaj SK 639. Kama wpada do studia z truskawkami.
1: Nawet nie tylko z truskawkami, ale za momencik przyniosę wam, bo teraz jeszcze się parzy, będzie napar z szypułek.
0: Z tego zielonego?
1: Tak, tak, z tych ogryzków takich od truskawek.
0: Że to nie wyrzucamy tego?
1: No a co do tej pory robiłeś z tym?
0: No, wyrzucałem.
1: No, no tak. To beznadziejnie, no po prostu marnotrawstwo, proszę pana, no.
0: Ojejkuś.
1: Nie dość, że truskawki drogie, no bo wiadomo, przecież, to w dodatku okazuje się, że te szypułki od truskawek wcale nie muszą trafiać do kosza, bo według ekspertów są jadalne i zawierają dużo cennych składników odżywczych.
0: Piachu.
1: I właśnie napar za chwileczkę będziesz z tego pił, można do koktajlu wrzucić, do sałatki, ba nawet pesto sobie możesz zrobić, czyli z orzeszkami.
2: Pesto z szypułek?
1: Pesto z szypułek truskawek. Jak to brzmi,
0: super,
1: proszę pana, no.
3: Słuchajcie, mój dziadek zjadał ogryzki od jabłek
0: i
3: jabłka pałaszował w całości, także wszystko jest możliwe.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: To odpowiedz na jedno ważne pytanie. Czy drzewo wyrosło mu w brzuchu?
5: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
6: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
7: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
6: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
8: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
12: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
16: I po reklamie.

0: No i proszę, pani Radzia dzisiaj o niej mówiła, czyli siekiera, siekiera na antenie Eski z samego rana.
1: A za chwilę będzie kinia, kinia. Happy birthday to you.
2: Kinga, Kinga! Eska budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, kochana, to wszystko dla ciebie, te krzyki, te pudrowanie, te brawa.
1: Kinga, dzień dobry, witamy cię serdecznie. Jesteś?
3: Dzień dobry.
0: Kinia.
3: Jestem.
0: Kinia,
3: dzień dobry, witam wszystkich.
4: Ja nawet poleciałem dzisiaj po ptysie. Czyli coś słodkiego mamy jeszcze.
0: O.
4: Lubisz ptysie, czy nie bardzo?
3: Oj, bardzo, bardzo lubię, lubię słodkie.
4: To do razu jeden, dwa dla kamy.
1: Słuchaj, sytuacja jest następująca. Ty podobno jesteś szalona, zabiegana i wiecznie zapracowana. Każdego dnia nie dość, że ogarniasz dom, dzieci, pracę i tysiące spraw dookoła, to zawsze znajdujesz czas i przestrzeń o to, żeby zatroszczyć się innych i stawiasz swoje potrzeby na samym końcu, bo potrzeby całego świata są pierwsze. Czy to prawda?
0: Ty dużo wiesz o kini.
3: No, może trochę tak jest. Trochę tak jest.
1: Dlatego dzisiaj chcemy ci przypomnieć o czymś bardzo ważnym. Uwaga!
0: Uwaga!
1: Ty też jesteś ważna!
4: Ty też jesteś najlepsza! Ty też nie! Ty jedyna masz stówę od nas, urodzinową! Bardzo dobrze!
3: Naprawdę?
0: Naprawdę! No, tylko jeszcze numer konta musimy od ciebie zabrać i jak wszystko dostaniemy, to przelejemy.
3: Super, dziękuję bardzo. No, lepszych urodzin sobie nie mogłam chyba zamarzyć.
1: Bardzo się
3: takiej niespodzianki, więc super, dziękuję bardzo.
0: Ten cały pakiet informacji na temat twojego życia i tego, kim jesteś, dostaliśmy od Kaśki. Jest taka szansa, że ona teraz słucha, więc możesz odbić piłeczkę i posłać coś miłego w jej stronę.
3: Jezu, Kasiu, jesteś wspaniała. Nie powiem, bo się stresowałam bardzo, ale bardzo, bardzo ci dziękuję, że pamiętałaś, że o mnie pomyślałaś. A przede wszystkim chciałabym pozdrowić mojego wspaniałego, najlepszego na świecie męża, Sławka, moje wspaniałe córeczki, no i wszystkich przyjaciół z grupy sylwestrowej, wiecie, o kim mówię, bo wy jesteście najlepsi, bo zawsze można na was liczyć, no jesteście po prostu super.
0: Grupa sylwestrowa?
1: Ja już wiem, gdzie w tym roku spędzam Sylwestra i z kim.
3: Ten, kto słucha, wie, o kim mówię.
0: Wszystkiego dobrego dla waszej całej grupy! Bardzo dobrze!
3: Dziękujemy.

0: chwilę siódma. Paweł nam podpowiada, że Nikodem jeszcze dzisiaj ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego Nikodemowego!
1: A jak ci smakuje ten napar z szypułek, który przyniosłam?
0: Właśnie to jest kontrowersyjna sprawa, ale okazuje się, że takich wariatów w naszym społeczeństwie, którzy zjadają nie tylko szypułki, ale całą resztę, jest więcej.
2: Hej, Eska, oczywiście, że jabłko z ogryzkiem, kiwi ze skórką i truskawkę z szypułką. Pozdrawiam.
3: Jankes! Jankes!
1: I Wiktor! Jeszcze powiedzcie mi, że arbuza się je ze skórką.
0: Nie, ale z pestkami tak.
4: Pewnie.
0: Kto by to wypluwał?
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
7: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
6: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
7: Aha, a co, można wygrać?
6: No wiem, co do wygrania jest.
7: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
6: Dokładnie, ale będzie się...
8: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
6: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
19: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
18: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Piątkowy poranek oznacza, że kierowcy nie narzekają na brak towarzystwa. O tej porze zwłaszcza ci, którzy wjeżdżają do Tarnowa oraz innych miejscowości regionu, trzymajcie dystans między zderzakami i uważajcie w rejonie przejść dla pieszych. Pogoda nie zachęca, co prawda, do spacerów, ale tam moment nieuwagi może się zakończyć dramatycznie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 7 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje o makabrycznym odkryciu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych w ziemi płodów, była lekarka, patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi, a na miejscu jest reporterski Tomasz Widak.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Tomku. Co tam się teraz dzieje?
3: Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
2: O tej sprawie piszemy też na sk.pl. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy prezydencki minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą cieszyć się ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a w zakończonym dziś spotkaniu Korea Południowa była lepsza od Czechów. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał już reporterski Mateusz Gołębiewski.
4: Meksykanie wypełnili Estadio Azteca w Mexico City po brzegi i chyba nie żałowali. Ich reprezentacja wypadła doskonale na tle bladej drużyny z Afryki i po 90 minutach kibice mogli rzucać na trybunach pierwszy symbol tego mundialu – zielone sombrera. W drugim spotkaniu reprezentacje Korei Południowej i Czech walczyły już jak równy z równym. Z tej wymiany ciosów lepiej wyszli Koreańczycy, wygrali 2-1. Jeszcze dziś o 21:00 Bośnia-Kanada, a dla nocnych marków o 3:00 w nocy USA-Paragwaj.
2: A na SK.pl możecie znaleźć relacje z ceremonii otwarcia.
5: Ja nie jestem Marek, a też będę oglądał.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Latem ma zapaść wyrok w procesie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Duchowny jest oskarżony o zbyt późne zgłoszenie prokuraturze informacji dotyczących przypadków wykorzystywania nieletnich przez księży. Obrona domaga się przesłuchania kolejnych świadków. Centralny blok operacyjny w Tarnowie coraz bliżej ukończenia. Dyrektor szpitala imienia świętego Łukasza Anna Czech zapewnia, że prace są na ostatniej prostej.
6: Trwa klejenie wykładzin, klejenie tapet. Montowane są konstrukcje sufitów podwieszanych.
1: Początkowo prace miały zakończyć się w czerwcu, jednak dyrekcja stara się o zgodę na przesunięcie terminu o miesiąc.
7: Kama i Wiktor.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia, 12 czerwca.
5: Pytaliście się rano o coś fajnego na 5 liter. No to proszę.
9: Hej kochani, bo ja w temacie tych super, kurde, tylko nie wiem czy rzeczy. Na piątek na 5 liter, ale na 5 liter jest Marta, także ja się polecam. Ja jestem bardzo fajna.
5: Marta grzechu warta.
10: Właśnie. Grzech ma 6.
8: Czyli wygrywa grzech. Bardzo dobrze. 6-5.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale pięknie, delikatnie, ale ładnie. Męskie granie 8 minut po 7.
2: Dokładnie. To my jesteśmy takim męskim graniem.
1: Tak, szczególnie męskie granie jest Kama.
2: I Kama, dokładnie.
1: Kama jest zalią.
2: Jesteś naszą zalią, tak. A ja jestem, takim jesteś?
1: Ja jestem Donald Trump, no przywódca całego świata.
2: Donald Trump ma teraz urodziny jakoś po weekendzie.
3: Zapraszam 80.
2: No, to dlatego ma takie różne pomysły na życie.
3: No, ale okazuje się, że pan Karol Nawrocki leci do niego, do pana Donalda Trumpa na jego imprezę urodzinową. No, w planach oczywiście rozmowy, ale przede wszystkim zabawa, gala UFC w ogrodzie.
2: To jest niebywałe.
3: Pałacu prezydenckiego.
1: Tak, ale tak. Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że będzie też wręczanie prezentów.
3: I to nie jednego, a aż dwóch.
1: Tak jest. Jeden będzie taki od kancelarii prezydenta oficjalnie podpisany jako Polska, a drugi prywatny prezent, który Karol Nawrocki ma po prostu ją taki osobiście mu wręczyć od serca.
2: Ale z tego co wiemy, no właśnie do końca pomysłu na ten prezent jeszcze nie ma. Pan Karol Nawrocki, czyli nasz prezydent, leci w niedzielę chyba tam.
3: Czyli nasze sklepy jutro otwarte.
2: Dokładnie. I dzisiaj jeszcze. No to pomóżmy.
1: Może lustereczko na przykład by mu wręczyć. Takie, żeby mu powiedziało przecie, kto jest najlepszy na świecie.
2: O, to jest jakiś pomysł. Czy można w jakimś sklepie u nas kupić Nobla?
1: Nie. To może po prostu tabletki na nogi.
2: Tabletki dlaczego na nogi?
1: No bo na resztę organów już jest za późno.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Ale prosimy o więcej, o wasze pomysły, prawda?
3: No. Tylko poważne propozycje oczywiście. Skoby Messenger czeka.
1: Jaki prezent zabrać z Polski do USA?

0: Pan wiedzący wszystko, Mr. Know It All. Właśnie takich panów i pań potrzebujemy już teraz, bo siódemka przed nami.
1: Zapraszamy 664-402-302, 17 minut po godzinie 7.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Jak dzwonicie, prosimy o to, żeby trzymać telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze SK-owe nagrody. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. A teraz Bogaj, odbieraj!
1: Dzień dobry, witamy.
0: Będzie pogłos, czy nie będzie pogłosu?
3: Halo?
1: Dzień dobry.
4: Halo, cześć.
2: Pierwsze.
1: Dzień dobry.
3: O, cześć, wesoły autobus leci. No to teraz trochę głupio zadać to pytanie, ale zadajmy je.
0: Czy w Polsce można chodzić bez ubrania na tak zwanego golasa po ulicy?
5: Nie!
1: Dobrze. Dobra drużyna pierścienia. Lećmy dalej.
3: Janki, ty musiesz zadać teraz to pytanie.
1: Uwaga, Parson Russell to rasa psa czy kota?
0: To jest aktor taki, Parson Russell.
1: Piesek czy kotek?
3: Dobrze!
1: Ile osób, trzecie. Ile tam osób bierze udział w tym konkursie po waszej stronie?
4: 4.
1: Dobrze, super. Cała rodzina.
3: Słuchajcie, to ile czerwonych kartek pojawiło się w pierwszym meczu na mundialu między Meksykiem a RPA? 3, 4 czy 40?
0: Ile?
3: 3, dobrze powiedzieli.
1: 3. To wczoraj było wczoraj, rzeczywiście.
2: Czwarte.
0: No dobra, a jak mundial, to my przypominamy jeszcze przy okazji, że karniaki kap się zbliżają. Można ze Sławkiem Peszko sobie karniaczka strzelić. Szczegóły na sk.pl.
1: Właśnie, teraz czwarte, uwaga. Kto mieszka na Wenus? Kobiety czy mężczyźni?
3: Czy kosmici?
0: Czy Elvis Presley?
3: Kobiety.
2: Piąte.
0: Donald Trump niedługo ma urodziny, o tym też mówiliśmy dzisiaj. Co z tej okazji odbędzie się u niego w ogródku Białego Domu?
4: Pięcie.
3: Ja bym uznała, że przyjęcie. Ja wiem, że chodzi oczywiście na Mogale UFC, ale przyjęcie
1: tak,
3: też tam będzie.
1: Tak, nie no, zaliczamy, oczywiście, że tak. Co tam gala? Szóste. Przyjęcie, dobrze. Tak właśnie, tak brzmi prawidłowa odpowiedź.
0: Żałuję, że nie spotkałem Asi. Kto to powiedział? Robert Makłowicz, Krzysztof Ibisz czy Dalaj Lama?
4: Makłowicz.
1: Ajajaj.
3: Krzysztof Ibisz o swojej żonie.
1: I będzie na tatę i bardzo dobrze.
3: Ale tak ładnie wam szło, słuchajcie. Doszliście do szóstego pytania. Jaki jest najmłodszy skład waszej drużyny? Ile ma tam lat? 6. I to jest jedna, a drugie?
1: Ty naprawdę kamera rozumiesz, co z nim mówię? Ja przestałem. Ściskamy.
0: W każdym razie, całujemy was serdecznie.
3: Pozdrawiamy was serdecznie, rodzice dzisiaj was zabiorą na lody.
1: O, kamera załatwi. Ale mówię, w najnowszym filmie Spielberga tak mówią kosmici w ogóle. To musicie zobaczyć.
3: To już wiesz, dlaczego ich rozumiem.
1: Dokładnie.
0: Kto się ładuje w siódme pytanie? Dzień dobry.
6: Halo.
3: Cześć. Po pierwsze, bardzo musisz podziękować mocno tej drużynie, która była przed tobą, ponieważ udało się dojść do siódmego pytania, nie robiąc nic.
1: No i się rozłączyło jeszcze.
3: No leży się i tak.
1: No halo? Halo? Jesteście?
3: Halo?
6: Halo?
2: Siódme.
3: Słuchaj, dzisiaj jest piątek, więc wymyśl piątkowy hit, który powinien grać po pracy w każdym polskim domu, zaczynając od dzisiaj jest piątek.
6: Dzisiaj jest piątek, weekendu początek. Idziemy na balety, w głowie mamy same zdety.
3: Ej, wyślijcie ten tekst do Skolima, ja to czuję.
6: Że u mnie też jest skład dwóch ośmiolatków. Leon i Roch.
3: No to pięknie, pozdrawiamy ich bardzo mocno.
6: Nie, jeden bliźniak trzeci został w domu, bo chory.
1: A, okej, okay. Dobrze. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, oczywiście dużo zdrówka i dużo prezentów od nas.
0: Tak, bo zestaw gadżetów eskowych leci właśnie w tym momencie do was.
3: No i żeby było sprawiedliwie, to tutaj mama dzisiaj też zabierze na lody.
1: Mama, zabierzesz na lody?
6: Zabiorę.
1: Zabiorę cię, właśnie to.
0: Wszystkie osoby uczniowskie pozdrawiamy.

0: Daria Zawiałów w Radiu SK, 26 minut po godzinie 7. Piątek.
1: A ciekawe właśnie, czy dzisiaj będzie Zawiałów na dworze, czy nie? Za chwilę pogoda również.
2: Czas pokaże. Young Yonkers.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
11: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu.
12: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy dla wybranych 12 modeli.
11: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
13: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Słońce zaczyna przebijać za Obłoków szybciej niż początkowo wieszczyli meteorolodzy, to jednak chyba tak nie martwi. Na termometrach w regionie tarnowskim dziś do 20 stopni powyżej zera, także całkiem przyjemnie. Choć poranek mamy rześki, wciąż bliżej 10 kreski. Warunki do jazdy jednak nie najgorsze, policjanci też nie zgłaszają trudnień powodowanych przez kolizje czy wypadki.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
20: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na początek. Pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon w Szczecinie. Ogień pojawił się nad ranem. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej. Wiemy, że nikt nie został poszkodowany. Nowe ostrzeżenia przed burzami wydał IMGW. Po południu nawałnice są prognozowane od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Lubelszczyznę po Podkarpacie.
21: SK Sport News.
20: A dwa mecze piłkarskich Mistrzostw Świata za nami. Dziś Korea Południowa odwróciła losy spotkania z Czechami. Koreańczycy przegrywali 0-1, ale zdołali wygrać 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a sędzia tego meczu pokazał aż 3 czerwone kartki. A polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim meczu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
21: Kama i Wiktor w Radiu SK.
22: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. No i lecimy w piątek z wami.
23: 12 czerwca.
24: Już za chwilę imprezka w Stanach Zjednoczonych urodzinowa. No i pytanie, jaki prezent z Polski do USA zabrać? Michał napisał, jak ktoś ma jakąś pod ręką Grenlandię, to byłoby super.
22: Mm.
0: teleskopy Messenger czeka. Oczywiście zapraszamy serdecznie. Dajcie znać, jaki macie pomysł na prezent od pana Karola Nawrockiego dla pana Donalda Trumpa.
22: Ale by było, gdyby rzeczywiście Karol Nawrocki nas przywiózł jakieś miasto z Polski w prezencie.
3: Półtusk.
22: Na przykład?
0: Albo Toruń.
22: Nie oddawajcie.
3: Nie.

0: Tu SK 8:22 minutki i tutaj wielka imprezka urodzinowa w Stanach Zjednoczonych. No i dary z Polski do Ameryki. Jak je zabrać? Co wręczyć? Co ofiarować?
1: No właśnie, SK-owy Messenger czeka, dajcie koniecznie znać. Donald Trump czeka na prezenty.
2: Siema SK. Ja dla wujka Trumpa zabrałabym na tę urodzinę zapas kaszanki. Wiadomo, tam jest wątróbka, żelazo. Poprawiłaby mu się ta morfologia, nie miałby już anemii, nie byłby taki blady i nie musiałby wydawać na te pomarańczowe samoopalacze.
1: Toż to chemia sama, no.
3: Ale samoopalacze to jest fajne rzeczywiście.
0: Dobrze, ale co sam zainteresowany na taki pomysł? Kaszanka jest okej? Okay?
4: America loves Poland. And America loves the Polish people.
0: Okej. Okay. Jankes.
5: I Wiktor.
6: I Wiktor.
7: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: I po reklamie.

0: mikrofon, teraz.
1: Spieszyła się.
0: Ja muszę nagrywać, kurczę, te wszystkie takie, wiecie, nasze te pozaantenowe. Przepraszam, jednak nie będę tego robił.
1: Słuchajcie, Kamil Nosel przed nami. Gdyby ktoś chciał wręczyć Kamila Nosela w Stanach Zjednoczonych jako prezent,
0: to nie oddamy.
1: To już nie trzeba, bo oni bez niego takie bzdury gadają.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, Barchata Małgorzata, po tej stronie telefonu jest biura podróży w sprawie wylotu do Hiszpanii. Z panią Anitą bym chciała rozmawiać.
3: Przy telefonie?
4: Mamy informacje hotelowe. Proszę teraz, proszę pani, jakby się skupić, bo tutaj co niektórzy nie rozumieją tematu, a hotel nas poinformował, że pralnię zmienił, w związku z tym wszystko to, co będzie, proszę panią, państwa wymieniane, będzie nakrochmalone i to będą rozmiękczać, ponieważ ten krochmal, proszę pani, sztywnieje.
3: No to, ale co mogę w tej sytuacji zrobić? Jest jakaś propozycja?
4: No propozycja jest taka, bo możemy dać cerata, proszę pani, żeby tam zbytnio nie było mokro.
3: Nie, cerata to jest chyba jakiś dyskomfort byłby.
4: No to proszę
3: momencie.
4: Mi powiedzieć, jakie pani ma propozycje, to będziemy, proszę pani, dyskutować w tym temacie, no bo ja niewiele mogę, proszę pani, no. To jest Hiszpania, oni nas poinformowali, żebyśmy my z polskimi klientami to załatwili i widzi pani, i mam teraz problem na głowie.
3: Aha, no to nie wiem, może jakiś problem, no to nie wiem, trudno mi wtedy teraz odpowiedzieć tak na szybko.
4: To może zostaniemy, proszę pani, przy tej namoczonej pościeli. No to będziecie mieli przynajmniej komfort, że nie będzie sztywna, tylko będzie elastyczna.
3: No z namaczaniem, no nie chcę spać na czymś mokrym.
4: A to wie pani, że obsługa następnego dnia to porządkuje i daje kolejne.
3: Kolejne mokre, tak?
4: No, żeby nie było sztywne. To musi być mokre.
3: No to może wystawię tabliczkę, że nie mają po prostu wchodzić do pokoju i tyle.
4: A i tak, proszę pani, trzeciego dnia muszą pani posprzątać. Bo wtedy sprawdzają też barek.
3: No trudno, to co 3 dni będę jakoś tam, nie wiem.
4: Proszę pani, to może zróbmy tak, ja bym zaradziła, żeby pierwszą noc pani pospała na tym namoczonym, a jak się pani spodoba, to ewentualnie wtedy reklamację, proszę pani, na recepcji. Może tak?
3: A no może dobrze.
4: Pościel dostarczy pani Rafał.
5: No witaj, Anita, zostałaś kręcona na biureczka.
3: Oj, uduszę cię.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No panowie, któremu z was kiedyś przydarzyło się spać w mokrej pościeli, no?
0: No, zagrajmy muzykę.
1: Śniło mi się po prostu, że jestem w jeziorze.

0: Katy Perry w wyjątkowej formie, jak słuchać, zresztą na załączonym radiowym eskowym obrazku. 6 minut do godziny 8.
1: Będziemy dbali o formę waszych samochodów po 8, bo skoro weekend się zbliża, to tankujemy.
2: No właśnie, wszystkie zgłoszenia oczywiście na...
1: SK.pl.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
6: SK Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
19: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
1: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
0: Wspaniale się to ogląda.
1: A jak smakuje?
0: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda ma się wreszcie trochę poprawić. Zza chmur wygląda już słońca, na termometrach do 20 kresek powyżej zera. Do ideału daleko, ale ciekawe, czy znajdą się śmiałkowie, którzy skorzystają dziś z letniego parku wodnego, który oficjalnie ma inaugurować sezon. Woda tam jest podgrzewana, ale po wyjściu z niej może być rzeźko.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 8 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Reporter Eski jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Podczas prac ziemnych odnaleziono ludzkie szczątki, to co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka, patomorfolog, pracująca kiedyś w szpitalu w Rzeszowie. Na miejscu o poranku pojawili się kolejni policjanci, a mieszkańcy się denerwują, bo czuć napiętą atmosferę.
3: No, znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
2: A ma pan informację, ile tych płodów było?
3: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd. Połowa wioski to jest obcych ludzi.
2: A z jednym z mieszkańców rozmawiał reporter Eski Tomasz Widak. Sprawę opisujemy też na sk.pl. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji, jak i opozycji.
4: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
2: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi, zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Fabryka broni Łucznik z Radomia może już produkować karabiny Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest w pełni przygotowany do przyjęcia zamówień od resortu obrony. Prezes Łucznika, Seweryn Figurski, mówi, że to moment przełomowy.
5: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania, jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
2: A pierwsze groty trafiły do polskiej armii 9 lat temu.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Tanie mieszkania powstaną w dawnej szkole w Wokowicach. Właśnie podpisana została umowa z projektantem inwestycji w ramach SIM Małopolska.
6: 14 mieszkań, to będzie kilka mieszkań trzypokojowych i dwupokojowe.
1: Mówi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Budynek zostanie zmodernizowany i rozbudowany. Znajdujące się w nim przedszkole nadal będzie tam działało. Już 16 czerwca eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące programu Mikroretencja 2026. Jak zdobyć dofinansowanie i na co je przeznaczyć? Internetowe Q&A odbędzie się o 10.30 na Facebooku Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Piątek.
8: A właściwie to welcome everybody, bo my o prezenty do Stanów Zjednoczonych wysyłane pytamy, co tam zawieźć na te 80. urodziny?
9: Eskowy Messenger oczywiście się kłania i czekamy na wasze pomysły.
8: Może jakiś wielki kar bigosu?
7: Bee Gees?
8: No, no i to ma już swój Bee Gees.
7: Panie Donaldzie, co pan na taki wielki gar?
10: The bad news is that this is some big monster.

0: 8 minut po 8 Sanach w wersji imprezowej. O, mikrofon jeszcze. Lepiej się gada do włączonego mikrofonu,
1: nie? Pewnie, że tak, wszystko gra. No, gramy, jeśli chodzi o Mundial 2026 roku. 104 mecze odbędą się w trzech krajach.
2: 104?
1: No.
2: Matko jedyna, jest szansa, że nie zobaczę żadnego.
0: Dwa już za nami, Meksyk, RPA i Czesi z Koreą Południową.
1: Czesi, no, niestety przegrali. Niestety przegrali 2-1, tak to się potoczyło. Wcześniej przed meczem mieli też problemy, no mają problemy po tym spotkaniu, no i mieli też problemy przed spotkaniem, bo autobus reprezentacji Czech utknął, zawiesił się na wjeździe do hotelu do Meksyku. W Meksyku przecież, w sensie, jechali.
0: Albo podjazd był za wysoki, albo autobus był za niski, są tylko dwie możliwości.
1: Trzeba było, piłkarze musieli wyjść, trzeba było pchnąć.
2: Błagam was, oni chcą mieć dostęp do morza, jak nawet nie potrafią ogarnąć dostępu do hotelu.
0: Ale nas to nie Czesi. Nie Czesi.

0: Podobno świetnie się tego słucha w samochodzie, takim zatankowanym do pełna.
1: Najlepiej oczywiście. Dajcie głośniej, będziemy tankować do pełna na antenie Radia SK.
2: SK tankuje do pełna.
3: Słuchajcie, dzisiaj sprawa jest bardzo poważna, bo mamy pierwsze zgłoszenie dotyczące wakacji. Cześć Piotrze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jaki pomysł na wakacje macie w tym roku?
4: No w tym roku robimy objazdowy trip po Polsce. Już dawno nie byliśmy, więc musimy troszeczkę przypomnieć sobie dlaczego. Dokładnie, dlaczego nie chcemy jeździć po Polsce, czyli zła pogoda, deszcz i zimno.
3: Która
0: część kraju będzie grana? W jakie rejony się zapuszczacie?
4: No w tym roku startujemy Mazury. Kilka tam pobędziemy. Potem szybki trip do Malborka, żeby pokazać młodzieży, że coś istnieje oprócz telefonów. A potem może, żeby zamoczyć nogi do kostek i powiedzieć, że więcej nie wchodzę.
3: Ale piękne widoki będziecie mieć. Trzeba przyznać, bo Polska naprawdę jest pięknym krajem. Nie mówimy, że tanim, ale pięknym.
1: Jest naprawdę cudownie. My z Wiktorem polecamy przede wszystkim lubuskie, okolice Zielonej Góry, okolice Gorzowa Wielkopolskiego, piękne jeziora, takie nasze lubuskie Mazury.
3: I w jednym mieście jest tramwaj, a w drugim nie.
1: No. Dziękuję ci, Kama.
0: A pomiędzy stoi i wszystkiego pilnuje największy pomnik
1: Jezusa Chrystusa w Świebodzinie.
3: No ale powiedziałeś, że zabieracie ferajnę. Ta twoja ferajna to kto dokładnie?
4: No, moja ferajna składa się z trzech osób. No oczywiście Luba, która pakuje nas na każdą jeden podróż. Po sufit auto będzie wyładowane jak nic. 16-latek. No syn już ma swoje lata, więc...

0: za telefonem nie widzi nic. No, czasami zobaczy z daleka znak McDonalda i bardzo chce zawsze się zatrzymać.
1: Złote łuki, no dobrze, okej.
2: To może jeszcze benzyna do tego.
0: No benzyna by się przydała, żeby pojechać. No jednak auto trochę pali, już ten stary diesel.
2: Proszę bardzo. Zatankowane.
3: I to do pełna.
1: Jak stary, dobry diesel, to pojadą. Będą długo jechać, tak nie będą za bardzo cisnąć. Super, ale jak na wakacje, to powolutku, ładnie rozglądamy się tu i tam. Super.
3: Piotruś, życzymy wam przede wszystkim tego, żeby była cudowna, fantastyczna pogoda, żeby twój 16-latek porozumiewał się nie tylko fuknięciami, no ale przede wszystkim tego, żebyście się po prostu dobrze bawili i stworzyli fajne wspomnienia.
0: Super, na pewno tak będzie. Z brakiem paliwa, na pewno.

0: piątek w kalendarzu. Dobry dzień, żeby karniaczka sobie strzelić.
1: To prawda, a jak jest karniak, to co? No musi być Sławek.
2: Będzie się działo!
3: Sławek rusza pełną parą, ale u nas rusza również Karniaki Cup.
1: Zgadza się, w rola główny oczywiście Sławek Peszko. No i wy, nasi słuchacze, dołączajcie do naszej drużyny, no i zgarniajcie nawet 10 tysięcy złotych.
0: Dajcie sobie szansę na spotkanie też osobiste ze Sławkiem Peszko. To będzie przeżycie dopiero.
3: Będzie się działo!
0: Oj, oj, oj. Szczegóły i karniaczki na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
14: Wszyscy tutaj to zabawki.
15: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
13: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
16: Eska Toy Story Radio.
17: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
18: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
19: Tylko w kinach od 17 czerwca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Na koniec tygodnia warunki za oknem trochę lepsze, pojawiły się promienie słońca, zachmurzenie jakby mniejsze. Wygląda na to, że unikniemy dziś opadów we wschodniej Małopolsce. Jutro niestety może pokropić. Dodatkowo wiatr ochłodzi powietrze, chwile ze słońcem też będą, ale nie potrwają długo. W niedzielę ma być jeszcze chłodniej.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
25: 8.30 to jest Eska News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojnie w Meksyku podczas meczu otwarcia mundialu. Podczas spotkania gospodarzy z RPA doszło do starcia demonstrantów z siłami porządkowymi. Przed stadionem funkcjonariuszy obrzucono kamieniami, przewracano i palono też auta. A piątek pod znakiem burz. IMGW ostrzega przed nimi w 6 województwach, to we wschodniej części kraju. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu i silny wiatr. A stadion w Gdańsku opanowali młodzi sportowcy. Odbyła się tam gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim wzięli udział uczniowie z 16 szkół z całej Polski.
26: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
27: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie, co Lechia Gdańsk.
25: A stadion gościł też akcję Aktywna Szkoła. Odbyły się ćwiczenia w badmintonie czy lekkoatletyce.
28: Jan,
29: Kama i Wiktor
28: w Radiu SK. Kto nie lubi prezentów? No wiadomo, że wszyscy kochają prezenty, ale jaki prezent dać panu prezydentowi Stanów Zjednoczonych?
30: No właśnie, urodziny idą 80.
31: Cześć Eska, ja bym Donaldowi Trumpowi zawiózł polskie kiszonki, czyli kapustę kiszoną, ogórki kiszone. Pozdrawiam.
30: O, no tak już jak na stole są ogórki kiszone, to jest jeszcze coś, człowiek by się napił czegoś.
28: Woda po ogórkach.
30: Tak właśnie.
32: Zapraszamy na premierę.
30: tylko o tym mówiłem.

0: No nie uwierzycie, u nas w studiu tylko i wyłącznie o jednym i o czymś innym niż zazwyczaj, czyli o piłce nożnej. Hurra!
1: Ale nasz słuchacz Kasper chyba nie jest na bieżąco, bo napisał do nas, o której gra Polska? No nie gra.
2: No nie gramy, już kibicujemy. Za 4 lata o 20.
1: Zgadza się. Za to Norwegowie są na mundialu. Reprezentacja Norwegii na mundial za oceanem zabrała ze sobą, uważajcie, wielkie zapasy swojego jedzenia.
2: A, nie serio. Ufają amerykańskiemu jedzonku.
0: Czytałam o tym, że zabrali 300 kg najlepszych ryb, 116 kg topowych serów i uwaga, 6 tysięcy sztuk świeżych owoców.
1: I to wszysko do bagażu podręcznego.
2: Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że tego akurat od owoców celnik pyta. No i co wy tam macie? Jak to co, granaty?
3: Kama. Kama. I Wiktor.
1: Jakie mają?
4: Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: I po reklamie.

0: 12 minut do godziny 9, już po weekendzie. Kolejna gala UFC w Stanach Zjednoczonych przy okazji urodziny.
1: Tak jest, gala tym razem w ogródku. Gdzie? W ogródku Białego Domu.
2: Tak. Kurczę, chciałabym mieć taki ogródek.
0: No, daj spokój, wiesz, trawa, koszenie.
2: Powiem ci tak, jak mi stać na taki ogródek, to stać mnie na pana od trawy.
1: Słuchajcie, goście się pojawią, każdy będzie miał prezenty oczywiście, jak to na urodzinach. Pytanie, jakie prezenty przywieźć z Polski? Okazuje się, że chyba w końcu jest ten jeden, najlepszy. Ten
0: jest?
1: Prezent,
0: wybrany?
1: Który nakrywa wszystkie inne prezenty.
0: No, spróbujmy.
3: Ja osobiście prezydentowi Trumpowi dałbym na urodziny Trumpki.
0: Mamy to! To jest dobre! Nasze, kreatywne, ciekawe, wszystko super!
1: To jeszcze amerykańska zagadka.
4: Ja mam takiego sucharka. Skoro najlepsze na świecie są USA, to po co wymyślono USB?
2: Radio SK. Kocham naszych słuchaczy.
0: Ja też, ja coraz bardziej. Ja nie wiem, gdzie ja tą miłość jeszcze dalej pomieszczę. We love you, people!

0: To już, Rafał.
1: Chrząknij, Rafał.
2: Od razu po chrząknięciu, słuchajcie, Rafał Adamczak wpakował się do studia. On za momencik przejmuje stery, komputery i mikrofony i będzie się wami opiekował przez najbliższe kilka godzin.
3: Tak będzie, ale słuchajcie, to jest w ogóle dziwne, nie? Z tym mundialem, że się budzimy rano i już jest po meczu.
4: Czesi dzisiaj mieli najgorzej, bo budzą się i po meczu i przegrali.
5: No jeszcze tak liznęliśmy drugą połowę, jak przyszliśmy do radia dzisiaj z samego rana. No.
4: A propos meczów, jutro będzie fajny mecz w Łodzi. Gortat Team, NATO Team, Air Force. Będzie pięknie, naprawdę wspaniale.
5: A dzisiaj o normalnej porze żużel jedzie.
4: Dzisiaj żużel jedzie. Rafał Adamczak
2: jedzie. Ile bramek w tych gortatach i w tych żużlach strzelą?
5: Wszystkie.
6: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
7: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
6: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
7: Aha, a co, można wygrać?
6: No wiem, co do wygrania jest.
7: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
6: Dokładnie, ale będzie się...
8: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
6: Strzelisz coś?
9: Autopromocja.
10: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Doktorze, syn znowu kaszle.
21: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
20: Co mogę zrobić?
21: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
22: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
23: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
27: Czy można powtórzyć pytanie?
26: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
27: Tak.
26: Brawo!
28: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jeśli planowaliście w weekend grilla czy wypad na basen, to chyba będzie trzeba zweryfikować te plany. W regionie tarnowskim w sobotę i w niedzielę temperatura ma się utrzymywać poniżej 20 stopni, wzrośnie zachmurzenie, może też pokropić. Dziś trochę cieplej i pogodnie, około 20 stopni pokażą termometry i nie powinno padać.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Policjanci od wczoraj działają na działce, której nowi właściciele rozbudowywali swój dom. Reporterski Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
4: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
3: A sprawę opisujemy też na sk.pl. Za kilkadziesiąt minut za to wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Trzy polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się najpierw nad Gdańskiem, potem nad Warszawą oraz nad Krakowem.
5: Samoloty będą pilotowane przez naszych żołnierzy.
3: Podkreśla Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Przelot zacznie się nad Gdańskiem około 9.45. Myśliwce pojawią się nad Westerplatte, po 10.00 będą nad Warszawą. A koszykarska reprezentacja Polski po raz pierwszy zagra w Tauro na arenie Kraków. 6 lipca Koszkadra zagra w niej z Holandią, a będzie to ważne spotkanie kończące pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata. Mecz będzie mogło obejrzeć 15 tysięcy kibiców.
6: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Jest więcej czasu na ubieganie się o lokal w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Szczucinie. Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca. Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w tamtejszym urzędzie miasta i gminy. Szykujcie stroje kąpielowe i trzymajcie kciuki za pogodę. Na dziś Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiedział otwarcie letniego parku wodnego w Mościcach.
7: Obiekt już przeszedł wszelkie niezbędne prace remontowe, serwisowe.
2: Informuje dyrektor Arkadiusz Marszałek. Dodatkowo TOSiR na wakacje przygotował promocyjne ceny wejściówek dla dzieci i młodzieży.
8: 3 minuty po godzinie 9. Najważniejsze, że piątek i czujemy to doskonale, prawda? Słuchajcie, dzisiaj będę. No i możecie dokończyć to zdanie, a głosówkę wysłać na Messengerze. Czekam, bo jestem ciekaw, co wy dzisiaj będziecie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Są 12 to 12, tak zaczynamy.

0: pewnością teraz wam się przypomniały alternatywne wersje tekstowe tego hitu, które powstawały i krążyły. My z kolegami to... I wiadomo, nie? Lerek Innowator, moja panienka w Radiu SK, to są hity na czasie. 19 po 9. Dzisiaj będę i wy kończycie to zdanie i wpadły głosówki od was. Pierwsza od Moniki.
1: Hej SK, my dzisiaj zaczynamy remont naszego nowego mieszkanka. Heja!
0: To już wiem, że na pewno będą kłótnie po drodze, ale trzymam kciuki, żeby się jak najlepiej i jak najszybciej skończyło bez tych słynnych tekstów. Kto to pani tak? A, wiadomo. Jeszcze Joanna.
2: Dzisiaj będę dla siebie dobra. Pozdrawiam.
0: O, i wydawałoby się, że niby takie proste, ale jednocześnie trudne, więc trzymamy kciuki. I jeszcze głosówka od Iwony.
3: Hej, dzisiaj będę na pierwszej wizycie u dentysty z moją 4-latką.
0: Oj, to jest wyzwanie chyba na miarę tego pierwszego remontu u Moniki, aczkolwiek potem na finał dnia. Iwona, bardzo proszę, bądź też sama dla siebie dobra i zrób coś dla siebie, bo podejrzewam, że ta wizyta może cię trochę zmęczyć.
4: Autopromocja.
5: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednią

0: ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
4: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
3: I to masz od ręki?
4: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
3: I nie tracisz czasu.
4: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
5: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
13: I po reklamie.

0: Alex Warren i Ordinary w Radiu SK to są hity na czasie. Dzisiaj na pewno takim interesującym wydarzeniem będzie prezentacja naszych nowych myśliwców F-35. Prezentacja, no bo one się mieszkańcom naszego kraju zaprezentują. Dostaliśmy informację, że w tej chwili kołują do pasa startowego w Łasku około 9.45, czyli w sumie już niebawem, ale około zaprezentują się mieszkańcom Gdańska, potem Warszawa, Kraków, Łódź w takiej kolejności. Taki jest plan. No to trzymam kciuki, jeżeli chcecie je podziwiać, jeżeli chcecie zadzierać głowę do góry i patrzeć w nieba, to jest czasami bardzo fajne, żeby tam u was pogoda była po prostu super. O, bo to jest najważniejsze. Inaczej, no, chyba będzie to niewygodnie, jeżeli chodzi o obserwacje. Ale wracamy do tego, do tej naszej dzisiejszej myśli. Dzisiaj będę i głosówka od Martyny.
1: Hej SK, dzisiaj będę kolejny dzień leżeć w jacuzzi. Pozdrawiam.
0: Martyna, ale wiesz, że teraz wszyscy ci zazdrościmy i... Chyba trochę nawet nie pozdrawiamy zza naszych biurek, ale jak już siedzisz w tym jacuzzi, to podkręć sobie trochę tam bąbelki. Jeszcze Marcin?
2: Będę grał w grę.
0: No i klasyk zawsze dobry. I jeszcze Bartek.
3: Witam serdecznie Radio SK. Witam pana redaktora prowadzącego. Dzisiaj będę okrutnie walczył o bilety do kina na He-Man Władcy Wszechświata. I cóż mogę powiedzieć? Na potęgę posępnego czerepu! Mam władzę! Okej, okay, dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Życzę miłego weekendu, pozdrawiam.
0: Bartek, tak się zupełnie przypadkiem składa, że mam tutaj akurat 4 bilety na film Władcy Wszechświata. I one są już teraz twoje! Jest moc, jest energia, można sobie oczywiście... to wyczarować, jak się okazuje. Moi drodzy, ale to nie jest ostatnie słowo, bo jeszcze będziemy mieć bilety do kina. Jeszcze was na pewno wyślemy w to przyjemne miejsce. Jeszcze wam weekend zorganizujemy w Radiu SK.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
12: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
11: I to masz od ręki?
12: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
11: I nie tracisz czasu.
12: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
13: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
17: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
18: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.

0: Scandinavian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: 22. urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
2: I po reklamie.

0: 6 minut i będzie 10, to jest u nas hity na czasie Kuba i Kuba, stygnie lato i chciałoby się powiedzieć, jakie tam stygnie lato. Lato to się dopiero podgrzewa, rozgrzewa, bo astronomiczne powitamy za 8 dni, licząc od dzisiaj. No i będzie to 21 czerwca o godzinie 10 z minutami, jak dobrze pamiętam, 10.26, o, tak dokładnie. A jeżeli lubicie duet Kuba i Kuba, jakby chcielibyście z chłopakami spotkać się koncertowo, to oni między innymi, podkreślam między innymi, na SK Music, które się pojawią i będą do zobaczenia i do usłyszenia w Buczku, dokładnie 21 czerwca. Tam z duetem Kuba i Kuba będziecie mogli się spotkać, przybić piona, a przede wszystkim świetnie się z nimi bawić. 5 minut z małym haczykiem, tyle pozostało do godziny 10, a to, co się wydarzy po 10, będzie niezwykłe. Wtedy wesce będziemy spełniać marzenia.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
5: Ale rozłożyłem ten basen za 109 zł. Może jednak wskoczysz, Elżuniu?
4: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
6: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5. Izak Liczyn, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką. Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
10: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
11: Kopelatko w boju.
12: Ty ducha we mnie masz.
10: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Trochę chmur, trochę słońca, ale generalnie pogodny ma być piątek w Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie czy Zakliczynie. Słońce zdoła dziś ogrzać powietrze do 20 stopni, do tego nie powinno wiać, więc temperatura odczuwalna będzie nawet wyższa. Prognozy na weekend niestety już nie wyglądają tak obiecująco, ma być chłodniej i ponuro.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Zbliża się 10:00, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Niewidzialne dla radarów. Dziś do zobaczenia nad Polską. Samoloty F-35 zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Trwa właśnie uroczysty przelot maszyn. Pojawiły się już nad Westerplatte. A w kolejnych minutach będą widoczne nad Warszawą, Krakowem i Łodzią. To najnowocześniejsze samoloty w polskim lotnictwie, informuje reporter eski Mateusz Gołębiewski.
20: Trzy pierwsze F-35 przyleciały do łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10:35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Jarosława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA.
19: Polska zamówiła 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Kwestia stałych baz wojskowych w USA, USA w Polsce. Między innymi o tym Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem przy okazji ich niedzielnego spotkania. Polski prezydent weźmie udział w urodzinach prezydenta USA.
0: Prezydent Polski będzie jednym, zdaje się, z niewielu z Europy zaproszonych. No, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać.
19: Podkreśla szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przypomnę, atrakcją urodzin Donalda Trumpa będzie gala UFC zorganizowana w Białym Domu. A po dwóch meczach w Meksyku dziś w nocy inauguracja mundialu w dwóch kolejnych krajach gospodarzy. O 21:00 Kanada w Toronto podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o 3:00 w nocy USA na stadionie w Los Angeles zmierzą się z Paragwajem.
11: SK Tarnów News.
18: Tomek Piszczek. Ponad 500 000 złotych trafi do przychodni Centrum Zdrowia Tuchów w Ciężkowicach i Wierzchosławicach. Dzięki nowemu sprzętowi pacjenci zyskają szybszy dostęp do badań, diagnostyki i nowoczesnej opieki blisko domu. Mieszkańcy Tarnowa po raz kolejny pokazali, że mają gest. Koncert charytatywny Tarnowskie Koleje Losu zakończył się świetnym wynikiem finansowym.
15: Jest to 83 393,70 zł.
18: Mówi Wiola Grzywa, prezes Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów. Zebrane pieniądze trafią na leczenie oraz rehabilitację 5-letniej Amelki oraz 3-letniego Maxa.
21: Dwie po dziesiątej w tej godzinie w Radiu SK będą dziać się wielkie rzeczy, będziemy spełniać marzenia, ale to za moment. Hitów na czasie też brakować nie będzie, takich, które nas w dobry piątkowy nastrój wprowadzą, to wam mogę obiecać. Rozpoczyna Ed Sheeran, później Justin Bieber z Nicki Minaj i Karol G. Taka jest pierwsza trójka. Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry.

0: David Guetta, Kid Cudi i Memories. To jest Tęska, to są hity na czasie. W piąteczek 12 czerwca F35 honorowo prezentują się mieszkańcom Polski. Już minęły Warszawę, teraz zmierzają w kierunku Krakowa. Potem jeszcze zaprezentują się nad Łodzią i wrócą do łasku. Taki jest plan. Wrócą do łasku, nie do łask. Proszę tutaj nie nadinterpretować. Słuchajcie, teraz Mundial, czyli gorący temat, który na tapecie od wczoraj bardzo mocno, bo wczoraj mistrzostwa wystartowały. Mecz otwarcia Meksyk-RPA. Oglądaliście, co tam się działo? Padło więcej czerwonych kartek niż goli, bo 2-0, przypomnę, Meksyk wygrał, a kartki czerwone były 3. 2 dla piłkarzy RPA, 1 dla piłkarza z Meksyku. Coś mi się wydaje, że tam w pewnym momencie chodziło o te czerwone kartki i o to, żeby nie dać za wygraną bardziej niż o piłkę, ale dobra, ten mecz już minął, wynik jest jaki jest, czerwone kartki się posypały. Dzisiaj w nocy, a właściwie naszego czasu nad ranem, bo o 4:00 kolejny mecz Mundialu już, czyli Korea Południowa mierzyła się z Czechami albo odwrotnie. Kto się z kim mierzył, to nieważne, ale istotny jest wynik. 2-1 Korea Południowa wygrała. Myślę, że ten weekend dla niektórych to będzie weekend z kolejnymi meczami. Jeżeli jakoś to wydarzenie przeżywacie, w nim uczestniczycie, no to rzeczywiście mamy co oglądać. Ale pamiętajcie, że my w SC mamy swoje mistrzostwa, SK Karniaki Cup. Mało tego, Sławek Peszko jest z nami. Gdybyście chcieli do SK-owej jedenastki dołączyć, no i wziąć udział w specjalnym piłkarskim evencie, który dla was organizujemy na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca, no i zgarnąć tam 10 000 zł, to bardzo proszę. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl. Zadanie będzie proste. Zadanie poznacie na antenie SK-owej już w najbliższy poniedziałek, a potrenować możecie też na sk.pl i tam się możecie zgłosić.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
7: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
6: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
8: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
4: I po reklamie.

0: tak zamyka SK. Gramy hity na czasie. Imagine Dragons, Whatever It Takes za nami. 28 minut i będzie godzina 11.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Słuchajcie, dawno nie miałem takiej radości w sobie i takiej dumy i takiego uśmiechu na twarzy przy okazji premiery jakich, no, nie mało w Radiu SK, jak teraz. Teraz będą się działy rzeczy cudne, rzeczy niewyobrażalne, bo będziemy spełniać marzenia, ale zanim zagramy naprawdę fajny kawałek, to słuchajcie, jesteśmy w miejscu niezwykłym, w miejscu, które dzisiaj przepełnione jest uśmiechem, a jest z nami Piotrek Łatwogang, jest z nami Maja Gadowska, znana tutaj w tym numerze będzie jako Majko i nasz człowiek Mati Fuczyło wybrał się do nich. Halo Mati, halo.
2: Faktycznie dziś melduję się z miejsca, w którym obok mnie są dwie gwiazdy muzyki, można powiedzieć. Razem z Piotrkiem, czyli Łatwogangiem, wpadliśmy do szpitala, do Mai, z którą Piotrek nagraliście nowy hit, kawałek z Edem Sheeranem. CV już masz, ale teraz to już chyba półka wyżej, co?
3: Nie no, Sheeran to jest nic przy Mai. Wiesz co to Sheeran? Znasz Sheeranka.
4: Oczywiście sobie jego piosenkę.
3: No to weź, ty...
4: A moja album to Perfect i wasza.
3: O, tego, ale nie, Sheeran był dobry, ale z Mają to był zaszczyt nagrywać.
4: To jest zarąbista psy.
2: No i właśnie, gwiazdka, która świeci najjaśniej w tym utworze, czyli Maja, powiedz mi, to jest piosenka o marzeniach, ale nagrywanie kawałka z Łatwogangiem było stresujące, było trudne, czy w ogóle luzik?
4: Luzik.
2: Luzik.
4: Arbuzik.
2: Luzik, arbuzik, to jak to, poszło? To szybka chyba historia.
4: Poluszaki pomagały, takie dodawały otuchy, jak się śpiewało.
3: Ja też się super bawiłem.
5: Ja się dobrze bawiłam.
4: Z tymi nagrywkami, wideo.
2: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
4: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
2: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
4: Tak.
2: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
4: Tak, bardzo.
2: Jesteś za?
4: Tak, żeby wszyscy słuchali.
2: No dobra, Piotrek, jesteś za?
3: Również za.
2: Słuchajcie, w studiu wy tam gramy w takim razie może, co? Maja, ty mówisz 3, 2, 1, a oni grają, dobra?
4: 3, 2, 1.
2: No to gramy.

0: Soriana, Only Girl in the World w Radiu SK. To są hity na czasie, 20 minut i będzie godzina 11. Wcześniej premierowo Wesce, Łatwo Gang i Michael i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia, spełniamy marzenia. Jak chcecie zobaczyć, co się działo u Mai, gdzie nasz człowiek Mati fuczyło i gdzie Łatwo Gang, czyli Piotrek, również zaglądajcie na nasze sociale. Na pewno się uśmiechniecie, gwarantuję. Gwarantuję, nic lepszego dzisiaj nie zobaczycie. A za chwilę muzycznie usłyszycie Zombie Lady, to będzie Damiano Dawid.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Fundary!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Tymczasem w salonie Filman.
14: I jak pani widzi?
15: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
13: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gmin Park.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Kalambury? Łatwe hasło.
18: Ostatnio też tak mówiłaś.
19: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
17: Dobra, pokazuję.
19: Słońce?
18: Dom?
19: Ciepło?
17: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
20: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
21: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
22: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
23: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
24: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: To nowość na naszej jaskowej playce. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. 4 minuty i będzie godzina 11. Słuchajcie, wczoraj stało się, ktoś trafił szóstkę w totka, prawie 30 milionów złotych. Jak się okazuje, na Chybił trafił i jak się okazuje, w Warszawie. Jak jesteście z Warszawy i ktoś dzisiaj nie przyszedł do pracy, nie wiem, może to są właśnie te znaki.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Cohortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
14: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Jak na ostatnie standardy, w piątek pogoda ma się poprawić. Zza chmur wyjrzy słońce, a temperatura ma wzrosnąć w okolice 20 stopni na plusie. Po południu aura będzie zachęcała do spacerów w regionie tarnowskim i warto skorzystać z tego zaproszenia. A w weekend czasu ze słońcem ma być mniej, a do tego będzie chłodniej, zwłaszcza w niedzielę.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowoczesne myśliwce nad Polską. Kończy się właśnie przelot samolotów F-35, które dziś oficjalnie dołączają do polskich sił zbrojnych. Maszyny przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. A mieszkańcy na chwilę przystawali, by przyjrzeć się myśliwcom.
22: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
23: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego, jakby będą lecieć, że to nasi.
22: Ładnie wyglądało.
21: A teraz w bazie w Łasku ruszają uroczystości z udziałem m.in. prezydenta i szefa MON. Około 30 płodów znaleziono na działce niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się reporter Eski. Trwa wyjaśnianie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednia właścicielka działki, lekarka, patomorfolog, jak twierdzi, miała w ten sposób neutralizować odpady medyczne. A sprawa budzi ogromne emocje wśród mieszkańców.
24: Nie wierzę. To szok. Się będę wolała do pracy chodzić.
22: Ja nie wiem.
0: Jak tak ludzie mogą robić?
21: Na odkrycia dokonano w trakcie prac ziemnych. Na miejscu nadal pracują śledczy. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN.
21: A za tydzień mają zniknąć też ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej.
2: SK Tarnów. Na czasie.
20: Tomek Piszczek. To będzie epilog 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. W sobotę w kinie Marzenie wyświetlony zostanie film Doroty Kędzierzawskiej Sny pełne dymu.
17: Będzie z nami zarówno reżyserka, jak i odtwórcy głównych ról Krzysztof Globisz i Żaneta Łabucka, któremu towarzyszy na ekranie.
20: Zapowiada dyrektorka festiwalu Magdalena Piątek. Początek projekcji o 16.30. W Tarnowie będzie można zobaczyć też wyjątkową wystawę plenerową poświęconą pierwszemu transportowi Polaków do Auschwitz. Otwarcie dziś o 12.00 przy Regionalnym Centrum Edukacji o pamięci przy ulicy Mościckiego.
24: Nawet się nie obejrzeliśmy, a tu proszę już 3 po 11, czyli jednak ten czas dzisiaj może nas trochę zaskakuje, ale to dobrze. Szybciej powitamy weekend. Ostatni wiosenny? No, chyba tak, bo 21 już lato się rozpoczyna astronomiczne. Hymn męskiego grania rozpoczyna tę godzinę nareszcie. Rafał Adamczak, dzień dobry. Na czasie.

0: Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, a my akurat mamy to szczęście, że z tej pięknej pory, jaką jest wiosna, wchodzimy w tę piękniejszą, jaką jest lato. Chociaż wiadomo, kto którą porę roku uważa za piękniejszą, to już rzecz gustu i może na ten temat nie rozmawiajmy. Jeszcze a propos mundialu, no wybaczcie, ale wydarzenie się rozpoczęło, to nie małe wydarzenie sportowe, piłkarskie, a nie tylko, bo też takie społeczne, więc warto różne rzeczy zauważać. Widzieliście ilość gadżetów, jakimi obwieszony był sędzia w meczu Meksyk-RPA? Bo to już nie dość, że tam gdzieś tam na gumie od spodenek dyndają przywieszone spreje, że gwizdek pewnie też jest jakiś turboatomowy, to jeszcze mikrofon, jeszcze słuchawka w uchu i jeszcze kamerka na głowie. Oczywiście dla nas kibiców super sprawa, naprawdę. Czasami zobaczyć coś z punktu widzenia sędziego, ale coś mi się wydaje, że niedługo to już sędziowie będą obwieszeni tak jak żołnierze na polu walki ilością różnego rodzaju sprzętu i gadżetów. Nie wiem, może trzeba by się zastanowić nad mocniejszą gumą w spodemkach, bo niedługo może być dość nieprzyjemna niespodzianka, jak to jest guma puści.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Elżoniu, zadanie wykonane. Nowy regał z mrówki za 69,99. Skręcony.
6: Idealnie w porę mieć.

0: Bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
1: A ta nowa zastawa?
0: Też z mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
2: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
3: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
10: I po reklamie.

0: Jak komuś energia spadała, to mam nadzieję, że teraz Linkin Park to odwrócili. Burn It Down to jest TSK, to są hity na czasie. 21 minut i będzie piątkowe południe. Jutro w Warszawie na stadionie Legii startuje Warsaw Music Festival, ale w środę w ramach tego wydarzenia też się będzie działo, dużo się będzie działo, bo między innymi koncert Black Eyed Peas, ale też na pewno bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties, Calvi Remi tego dnia się zaprezentują na scenie tego wydarzenia. Moi drodzy, my jeszcze dzisiaj w gorącej 20. Michu Sobkowski rozda dokładnie takie podwójne zaproszenie, podwójny bilet na koncert Black Eyed Peas, ale to nie wszystko, bo do zgarnięcia jeszcze wyjątkowe Meet and Greet z zespołem, czyli Black Eyed Peas będą na wyciągnięcie ręki, będziecie mogli z nimi się spotkać i właśnie takie spotkanie i podwójny bilet na Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival do zgarnięcia dzisiaj u Micha Sobkowskiego po godzinie 18 w gorącej 20, więc wchodźcie. Sprawdzajcie temat na sk.pl. Tam głosujecie na hity w gorącej 20, ale też właśnie możecie się zgłosić i powiedzieć: ja chcę. Takie zaproszenie to na sk.pl, tam działajcie. A Bibi Rexha i Faithless in New Religion, ten numer zagram wam już za moment w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
14: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
15: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
16: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
15: I to masz od ręki?
16: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
15: I nie tracisz czasu.
16: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
17: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
18: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
19: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że...
1: Czas na hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: To Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK. To są hity na czasie. 4 minuty do godziny 12. Cześć. I znak, że idą zmiany.
1: Jakie zmiany? Co się stało?
0: A, no że ja będziesz, w sensie, no.
1: Okej, okay, bo ja się tak na tych papuszkach falistych skupiłem, że chciałbym takie mieć.
0: Za każdym razem, kiedy słucham Maćka Musiałowskiego, też papuszki faliste przykuwają moją uwagę. Jak będziesz miał, ja kiedyś miałem, uważaj, strasznie śmiecą, krzyczą o poranku, jak słońce wschodzi, nie wyśpisz się gwarantowane.
1: To ja przy piesku zostanę.
0: I zostań tu koniecznie ze słuchaczami. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
10: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Nie bez problemów, ale słońce przebije się dziś przez obłoki nad wschodnią Małopolską. Po rześkim poranku w najbliższym czasie temperatura wzrośnie do 20 stopni, a padać nie powinno, więc można będzie po południu usiąść z kawką na balkonie czy tarasie albo wybrać się na spacer do parku. Weekend niestety ma być ponuro i może pokropić.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam. Husarze wchodzą do służby w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na płycie lotniska po locie przez Polskę wylądowały pierwsze z polskich husarzy.
21: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welka.
0: melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
20: A wcześniej samoloty odbyły lot po polskim niebie w ramach powitania z Polską. F-35 przeleciały nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie. 57-latka zatrzymana w Zamościu to patomorfolog, która może być zamieszana w sprawę znalezienia martwych płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kobieta to była właścicielka działki, na której dokonano makabrycznego odkrycia. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio SK. Prokuratura będzie też teraz prowadziła sprawę w kierunku zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Wkrótce kobieta ma zostać przesłuchana w charakterze podejrzanej. O sprawie piszemy więcej na sk.pl. Poważny wypadek na trasie Stalowa Wola Jamnica dochował ambulans na sygnale. Dwie osoby trafiły do szpitala, pojazdem jechało trzech ratowników medycznych. Pas w kierunku Tarnobrzega jest teraz zablokowany.
21: SK Tarnów na czasie.
19: Tomek Piszczek. Prace z Japonii, Korei, Meksyku czy Kirgistanu. Będzie można je zobaczyć na wystawie w ramach 7 międzynarodowych konfrontacji plakatu studenckiego.
22: To są plakaty na przykład typograficzne, plakaty eventowe, ale są też plakaty społeczne.
19: Mówi kuratorka Monika Hrabąszcz z Wydziału Sztuki Akademii Tarnowskiej. W sumie zgłoszono ponad 1200 plakatów. Wernisaż w piątek w Galerii Teceko i na rynku. Początek o 18:00. A na rynku w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczynają się właśnie atrakcje związane z oficjalnym otwarciem tego miejsca po modernizacji. Do wieczora każdy znajdzie coś dla siebie.
23: 3 po 12:00, ja myślę, że już można. Z Eską to na pewno można. Zaczynamy weekend już teraz. Weekend z Eską startuje właśnie teraz. Na dobry początek weekendu gramy hity na czasie. I na dobry początek weekendu my załatwiamy plany na ten weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: miejsce na myśl o nadchodzącym weekendzie. Może straszną ochotę na to, żeby po prostu chwilę poleżeć i mieć chwilę dla siebie? Albo wręcz przeciwnie, może macie ochotę straszną, żeby na błysk wysprzątać mieszkanie? Słyszałem, że są osoby, które czerpią z tego przyjemność, więc może to ktoś z was. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, na co macie straszną ochotę na myśl o tym weekendzie. Ja czekam na głosówki, a na playliście czeka już Alex Warren.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu.
12: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę.

0: przecież w Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy dla wybranych 12 modeli.
1: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
2: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5 i za Kitchen Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy hity na czasie i mamy straszną ochotę zrobić wam dobry początek tego weekendu. Mamy bilety do kina i teraz wszyscy mocno trzymamy kciuki za Paulinę, bo przed nią najważniejszy, wymarzony moment, odkąd zaczęła podstawówkę.
1: Ja mam straszną ochotę zrelaksować się w ten weekend. Właśnie za jakieś pół godziny piszę egzamin magisterski. Jestem mega zestresowana i jednocześnie trochę zmęczona tym maratonem nauki.
0: Paula, takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jeszcze tego egzaminu nie zdałaś, a już od nas masz nagrodę. Tak jak w podstawówce się dostawało książki do czerwonego paska, to ty już teraz masz 4 bilety do kina na straszny film, żebyś mogła odreagować. Trzymamy mocno kciuki. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peśko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
12: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
11: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
12: Specjalnie dla mojej Elżuni.
13: W mrówce tylko 54,99.
14: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
19: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
20: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
1: I po reklamie
3: SK. SK.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Piękny głos, piękny numer. Olivia Rodrigo w Radiu SK. A ja was przed chwilą zapytałem, na co macie straszną ochotę na myśl o tym weekendzie. No i Szymon to ma naprawdę dziwne, szalone, nierealne marzenie.
1: Siemka SK, mam straszną ochotę obejrzeć mecz Polaków na mundialu, ale no niestety może za 4 lata. Pozdrawiam gorąco, życzę miłego weekendu.
0: Szymon, nie niestety, tylko na szczęście. Nikt nas nie budzi w środku nocy, żeby mecz oglądać i nikt nam ciśnienia nie podnosi.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: No ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
8: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
7: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
9: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: W tym tygodniu pogoda nie rozpieszczała mieszkańców Tarnowa i okolic. Dziś jednak mamy do czynienia z małą poprawą pogody, a dlatego małą, bo jutro znów mogą się przydać parasole. Będzie też wiało, przez to chłód ma zaglądać za kołnierze. Na termometrach na razie około 20 stopni, ale w sobotę i w niedzielę tak ciepło już nie będzie.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Zatrzymanej patomorfolożce grozi nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. Jako pierwsze informowało o tym Radio SK. Podczas prac ziemnych na terenie posesji w Lutoryżu najpierw natrafiono na odpady medyczne, potem na blisko 30 szczątków płodów. Kobietę zatrzymano na terenie Zamościa, gdzie pracowała, i przewieziono do rzeszowskiej prokuratury.
22: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała Zamościu jako lekarz.
21: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35 nad naszym krajem. W bazie w Łasku samoloty przeszły tradycyjny chrzest, a brały w nim udział żona szefa MON Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po Macieju Slabie-Krakowianie.
0: Służ wiernie ojczyźnie. Wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
21: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Paliwa nieco w górę. Od jutra do poniedziałku włącznie litr 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a za diesla zapłacimy 6 zł i 40 groszy.
2: SK Tarnów. Na czasie.
20: Tomek Piszczek. W konkursie weźmie udział ponad 100 twórców ludowych. W najbliższą niedzielę odbędzie się finał 63. konkursu Malowana Chata w Zalipiu. Trwa odnawianie kwiatowych wzorów po zimie.
17: Trzeba było wszystko praktycznie rzecz biorąc zeskrobać i wszystko od nowa namalować.
20: Przyznaje malarka Anna Owca. Dodam, że konkurs Malowana Chata jest organizowany od 1948 roku. Sportowe rywalizacje, animacje dla dzieci, pokazy służb mundurowych i strefa gastronomiczna to tylko część atrakcji rodzinnego pikniku, który dziś odbędzie się na tarnowskim osiedlu Westerplatte. Początek wydarzenia o 15.30.
23: Ja wiem, że wielu z nas chciałoby mieć 4-dniowy tydzień pracy. Słuchajcie, uważam, że mamy wszyscy 4-dniowy tydzień pracy, no bo proszę bardzo, jak wygląda praca w piątek? No tak tylko patrzymy na zegarek, idziemy na kawkę, plotkujemy, jakoś dotrwamy. SK Grahity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: numer od Łotfuganga i Majko bez problemu znajdziecie w internecie, a cały dochód z tego kawałka trafi na konto podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Chicago.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: I po reklamie.

0: Dani w Radiu SK. Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie, już za 22.14, a dla kogoś ten weekend zaczyna się na bogato. Słuchajcie, ta osoba w poniedziałek na 100% do pracy nie przyjdzie. Wczoraj wpadła szóstka w totka. Ktoś wygrał 30 milionów złotych. Nie wiemy, co to jest za osoba, ale jedno jest pewne. Ten ktoś na pewno już w życiu nie wypowie takich słów. A potrzebna ci taka sukienka? Za droga. Za drogi ten hotel, weź tańszy. I na pewno nie będzie przeliczać euro na złotówki na wakacjach za granicą.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Biedronka.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
8: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
11: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
15: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Ta dziewczyna już jutro zagra na ceremonii otwarcia mundialu. Katy Perry w Radiu SK. Za nami już pierwsza ceremonia w Meksyku, dzisiaj w Kanadzie, a jutro o 3 nad ranem w Los Angeles w USA i właśnie wtedy Katy Perry zagra. Ale komu by się chciało wstawać o 3 nad ranem w sobotę? Po co nam mundial w USA? Mamy mundial w domu. Z Eską też możecie poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup i jest z nami legenda polskiej piłki Sławek Peszko, który, uwaga, już od poniedziałku będzie miał dla was zagadki, a do wygrania będzie udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Do tego dokładamy nosek, 1000 zł kieszonkowego i nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Korki i ruch wahadłowy na Krajowej 75 w Okocimiu. Na trasie między Brzeskiem a Nowym Sączem zderzyły się 3 samochody osobowe. Choć nie ma osób rannych, są utrudnienia, które mogą jeszcze chwilę potrwać. Warto rozważyć alternatywną trasę. Pogoda tymczasem zachęca do przesiadki na 2 koła. Niebo się wypogodziło, jest całkiem ciepło.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Minęła 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Nowoczesne F-35 Husarz już oficjalnie weszły do służby, co w bazie w Łasku obserwował Rafał Różycki. Powiedz, jak wyglądała ta uroczystość?
23: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
24: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była
0: tak silna i tak gotowa.
23: Powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
22: A na razie do Polski trafiły 3 husarze. Wypadek w przedszkolu w Bartoszycach w Marmińsko-Mazurskiem. 5-latka w szpitalu. Policjanci wyjaśniają teraz okoliczności poparzenia dziewczynki.
2: Doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku.
22: Mówi Piotr Drost z tamtejszej policji. Mundurowi badają, kto opiekował się dzieckiem w chwili zdarzenia. Zakaz korzystania z parasoli na jednej z najpopularniejszych plaż Sardynii to dla osób od 10 do 65 roku życia. Chodzi o względy bezpieczeństwa w nagłych wypadkach. To po sytuacji z ubiegłego roku, gdy dziesiątki plażowiczów musiało zostać ewakuowanych łodziami po pożarze w okolicy. Zakaz nie będzie jednak dotyczył rodzin z małymi dziećmi oraz seniorów.
15: SK Tarnów. Na czasie.
21: Tomek Piszczek. Ruiny zamku na górze Świętego Marcina znowu ożyją. To za sprawą 18. edycji turnieju Zamkomania. Będzie turniej łuczniczy, pokazy walk, budowanie zamku, stoiska rękodzielników i zwiedzanie ruin, ale nie tylko.
19: Zgodził się do nas przyjechać Teatr Ognia ze Śląska. Będzie fajna zabawa z ogniem.
21: Zapowiada organizatorka Ewa Kropiowska ze Stowarzyszenia Zamek Tarnowski. Pokaz w sobotę po wieczornej bitwie o zamek. Będzie rodzinny klub odkrywców, spektakl teatralny, kino familijne i plenerowe. Już jutro w Centrum Sztuki Mościce Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Początek o 13:00.
24: Mam nadzieję, że w ten piątek jesteście jak F-35, niezauważalni dla radarów szefa. Że już szef na przykład do domu poszedł. Jeśli jesteście zapracowani tak jak Martyna, to my gramy hity na czasie.
25: Właśnie kończę malować kuchnię i idę na noc do pracy.
24: Słyszycie tę radość w głosie? Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bo Martyna wie, że jak pójdzie do pracy, to druga połówka ani dzieci nie będą mieli żadnych próśb. W pracy to przynajmniej można odpocząć, prawda?

0: aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i te

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Kalambury przegrane robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz, Magazynowa 7.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
10: I po reklamie.

0: przy tym numerze świat zwalnia. I właśnie tak powinno być w piątkowe popołudnie. Armin van Buuren w Radiu SK, a już za tydzień w sobotę wy będziecie nucić właśnie tak pod samą sceną. No właśnie. Armin van Buuren 20 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu i wy tam możecie być z Radiem SK, a już wcześniej, bo dzisiaj wieczorem Armin van Buuren pojawi się na antenie Radia SK. O godzinie 20 startuje nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Najpierw lecą najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a po 22 scenę, czyli nasze studio, naszą konsoletę przejmuje Armin van Buuren i specjalnie dla was miksuje. Jeśli chcecie już teraz tego miksu posłuchać, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony i specjalne radio SK Live Remix.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
11: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
10: I to masz od ręki?
11: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
10: I nie tracisz czasu.
11: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6:30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
12: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: SK. SK.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest chyba ścieżka dźwiękowa piątkowego popołudnia. Tak się właśnie zaczyna weekend z Radiem SK. Nowość od Ale Farbena. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Michał Hanczak w studiu.
1: Ja też się zacząłem w Esce, można powiedzieć.
0: Nie dopytuję, ale co w tym studiu się działo
1: dawno temu. Dzień dobry.
0: Ja wam muszę zdradzić, że Michał Hanczak dzisiaj zostanie napadnięty przez raz, dwa, trzy, cztery influencerki.
1: Ja się tego bardzo boję, chociaż z drugiej strony jestem podjarany, bo wiem, że niektórzy mi będą zazdrościć, że ja i cztery fajne dziewczyny.
0: Po 17 w Radiu SK cztery influencerki i jeden Michał Hanczak. Co to oznacza? Ja się boję dopytywać. Po prostu zostańcie z nami, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i co? Wrzucamy na luz w Radiu SK.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
15: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Taki koniec tygodnia, to ja rozumiem. Nie dość, że za chmur w końcu wyszło słońce, to jest jeszcze całkiem ciepło. Kierowcy mogą jedynie narzekać na wzmożony ruch, który coraz bardziej przybiera na sile. W centrum Tarnowa robi się ciasno, zwalniacie na Szujskiego. Nie lepiej jest też na Słonecznej.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Znamy zeznania lekarki i patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami Mateusz Chłystun, powiedz, co kobieta powiedziała podczas przesłuchania.
24: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w
0: czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA.
23: A więcej o tej sprawie przeczytacie na sk.pl. Jesteście zawsze na miejscu. Premier dziękuję funkcjonariuszom SOP. Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa zapowiedział wzmacnianie formacji przez nowoczesny sprzęt, a to odpowiedź na rosnące zagrożenia związane m.in. z sabotażem, dywersją i wykorzystaniem dronów. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie, to wszystko zobaczycie podczas warszawskich targów obronnych, a pierwszy dzień dla osób z branży.
1: Drugi dzień jest bardziej poświęcony obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
23: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już za tydzień, w piątek i sobotę, w centrum targowym Expo 21.
2: SK Tarnów News.
20: Michał Reszczyński. 14 mieszkań trzy- i dwupokojowych z komórkami lokatorskimi i miejscami parkingowymi powstaną w Wokowicach w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Podpisano umowę z projektantem.
24: Mają 9 miesięcy, jak dobrze pamiętam, na przygotowanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę i wszystkich niezbędnych dokumentów.

0: Piątkowe popołudnie nabiera rozpędu. Przy tym hicie idealnie. Magnetic to Bausa na antenie Radia SK. Za chwilę jeszcze podbiję nieco temperaturę, bo zagram wam hit pod tytułem Nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Nareszcie mamy weekend, powoli w niego wchodzimy i w sumie to nie ma na co czekać. Od razu bierzemy się za planowanie tego weekendu, a konkretnie będę was zachęcał do tego, żebyście opowiedzieli o planach na ten weekend, ale rapując albo melorecytując, jak kto woli. To jest naprawdę prosta sprawa. Zwykle w piątkowe popołudnia robimy to z Kasią Męsierską. Dziś jestem solo, więc ja zacznę trochę nieśmiało, ale mam nadzieję, że wy za chwilę dołączycie. Ja wam pokażę, jak to się robi, a potem wy tworzycie swój krótki rap na temat planów na ten weekend. Nawet jeżeli są najbardziej prozaiczne to plany, to wyrapujcie je jako głosówkę na messengerze Radia SK, a cappella bez podkładu, a ja potem to ładnie montuję z podkładem i puszczamy w świat. No dobra, no to w takim razie podkład, który wszystko zniesie, nawet moje rapsy, to ja zaczynam. Czuję, że weekend będzie imprezowy, ktoś powie, chodź w miasto, będę gotowy. No czasami człowiek tak marzy, go nosi i coś czuję, że w ten weekend będzie mnie nosiło. No i to jest mój raps i plan na ten weekend. Jestem bardzo ciekawy, jak brzmią wasze. Czekam na wasze głosówki na messengerze Eski. Na was czekają eskowe gadżety.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV.

0: marca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: niezależnie od tego, jaka pogoda jest teraz u was za oknem, to ten hit jednak daje dużo słońca w głośnikach. Daria i Taco, Supro na antenie Radia SK. 15.31, czas na was, czas na wasze rapsy na temat planów weekendowych. Dzisiaj mamy męską drużynę, tak się złożyło. Ostatnio chyba były same dziewczyny, dzisiaj w takim razie panowie byli bardziej odważni, więc bardzo proszę, zaczynamy. Na dobry początek o swoich planach na weekend będzie rapował Damian.
1: Ja w tą niedzielę mam córki chrzciny, zjadą się te dwie rodziny.
0: Pięknie, pewnie będą devolaje. No dobrze, to w takim razie jeszcze Piotrek o swoich planach.
2: Ja zarąbiste mam plany na weekend, kosić trawę, umyć brykę. Potem jeszcze się rozerwę, z żoną po markecie przejdę.
0: O proszę bardzo, to chyba pierwszy facet, dla którego spacer z żoną po centrum handlowym jest formą rozrywki i relaksu. Ale bryki może nie myj, bo inaczej będzie padać.

0: Hip, hip, hura, zaczynamy weekend. To Sanach na antenie Radia SK, 22 minuty do 16. Bardzo ładnie rapowaliście przed chwilą i jeszcze tutaj dostaję od was rapsy na Messengerze Radia SK. Ale no wybaczcie, dzisiaj jednak, jeśli chodzi o rapsy, to zwycięża zdecydowanie ten kawałek.
1: Wszystkie marzenia, nie chcesz z nami, no to dwoń do pokera. Co moja wymarzy, jak będzie chciała, to skradnę.
0: To nowość od Łatwo Gęga i Majko, czyli Maj Gadowskiej, no i też od Fundacji Cancer Fighters, no bo właśnie to jest kolejny charytatywny kawałek, który pojawił się w sieci. I oczywiście, że premierę miał już na antenie Radia SK. Obiecuję wam, że jeszcze dzisiaj i w weekend na pewno ten numer w całości na naszej antenie usłyszycie. Kiedy posłuchacie, pomyślcie ciepło o Maji i o wszystkich, którzy walczą z tym paskudztwem, jakim jest rak. Nie damy się i wy się nie dajcie. Zaglądajcie też do mediów społecznościowych na sk.pl. Tam naprawdę spore zamieszanie wokół tego utworu. No i takie pozytywne zamieszanie to jest dobre zamieszanie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: I jak pani widzi?
13: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
11: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemin Park.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
20: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
21: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
22: Wszyscy tutaj to zabawki.
23: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
21: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
24: SK Toy Story Radio.
25: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
26: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
27: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato, a mi chyba coś ostygł Messenger. Działa wam też Messenger? Nie wiem, czy nie ma jakiejś awarii, bo rzeczywiście nic nie mogę wysłać, ani nic nie mogę dostać. W sumie z drugiej strony to może i dobra wiadomość. Jeżeli słuchają nas jacyś szefowie, to chciałem powiedzieć, że nie mamy Messengera, nie działają nam maile służbowe, nie działa nam w ogóle telefon. Także drodzy szefowie, już dzisiaj do nas nie próbujcie nawet pisać, że mamy jeszcze coś dzisiaj przed weekendem zrobić. Za chwilę 16.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Choć pogoda sprzyja zmotoryzowanym, to kierowcy muszą trzymać nerwy na wodzy. Popołudniowe powroty dają się we znaki. Zwalniacie na Kwiatkowskiego, na Rutowicza i na Lwowskiej. Uważajcie też w rejonie parkingów przy sklepach. Tam sporo aut. Pamiętajcie, moment nieuwagi może skończyć się odcierką zderzaka.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki. Około 30 płodów. Twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. To nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Ze szczegółami Mateusz Chłystun, powiedz, co wiadomo o historii tej działki.
18: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowające wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
17: Kobieta niedawno działkę sprzedała, lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo w tej sprawie dotyczy zbezczyszczenia zwłoki i zakopywania odpadów medycznych. A więcej o sprawie piszemy na sk.pl. Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotu. samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
0: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
17: Mówił minister obrony, a w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych i MGW. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silny opad deszczu i wiatr do 65 km na godzinę.
19: SK Tarnów News.
20: Michał Reszczyński. Jest zielone światło dla ważnej inwestycji nad Białą Tarnowską. W gminie Ciężkowice powstanie korytarz swobodnej migracji rzeki, który pomoże przywrócić jej naturalny charakter. Wojewoda Małopolski wydał pozwolenie na realizację projektu. Sezon letni otwarty. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie uruchomił letni park wodny w Mościcach. Wcześniej obiekt przeszedł rygorystyczną kontrolę.
21: Przeglądaliśmy systemy instalacji uzdatniania wody, system sprzedażowy.
20: Informuje dyrektor Arkadiusz Marszałek.
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
24: Wspomniałem przed 16, że Messenger mi nie działa, dostaję od was mnóstwo starych, dobrych SMS-ów, że was też wylogowało. To jest znak, słuchajcie, żeby wylogować się i zacząć weekend. Dobrze, że radio działa i możemy ten weekend zacząć razem. 3 minuty po 16.

0: hitem o Maji Chwalińskiej, Maja Hi, Maja Hu, Dragostadin Tej, Ozon, wchodzimy w weekend w Radiu SK. 14 minut po godzinie 16, za chwilę SK in the Sun, kogoś z was wyślę na rozpoczęcie lata do Santago. Kto był na SK.pl, niech będzie czujny, bo będę dzwonił w tej sprawie. Ale wcześniej, no właśnie, awaria wszystkiego. Messengera, Facebooka, Instagram też podobno słabo działa. No i w sumie to nawet nie możecie głosówki mi nagrać, dlatego od tego jest stary, dobry telefon. I ja teraz sobie do kogoś z was, proszę bardzo, zadzwonię. Ja sobie tutaj znajdę, ja mam namiary na naszych słuchaczy. Zobaczymy, co się dzieje u was. Uwaga, u kogoś z was zadzwoni teraz telefon. Proszę ładnie odebrać, bo to będzie na żywo na antenie. Zobaczymy, czy ktoś odbiera nieznajome numery swoją drogą. To nie fotowoltaika, to ja. Dzień dobry, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. Do kogo się dodzwoniłem? Czy to słuchacz? Ojej, ojej, chyba się dodzwoniłem jednak na lotnisko i jestem w samolocie jakimś. To nie, to ja zadzwonię jeszcze pod jakiś inny może numer. O, to może tutaj zadzwonię. Ja, słuchajcie, w ogóle uwielbiam dzwonić po ludziach. Mam dużo żetonów, to jeszcze mogę podzwonić trochę. Może tu ktoś odbierze telefon. Ludzie boją się odbierać telefony teraz, słuchajcie. Zresztą Maja Chwalińska też ostatnio o tym mówiła, że ona tylko od mamy, taty i trenera odbiera. To ja się nie dziwię w sumie, że wyjdziecie tym przykładem. Halo? No właśnie, o. No i tutaj też ktoś się próbuje... No tak, próbuje się mnie pozbyć. No dobra, no to nie pogadam sobie. Ale za chwilę może ktoś odbierze w ramach SK in the Sun i wtedy zgarnie ode mnie nagrodę. Radio SK. Bo jak nie wiecie, to warto odbierać telefony od Eski.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z mrówki za 69,99. Skręcony.
7: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
6: A ta nowa zastawa?
7: Też z mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
8: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
10: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
11: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: i po reklamie.

0: 16.30, to jest dobra godzina w piątek, żeby powiedzieć szefowi swojej pracy see you again w poniedziałek. Wiz Khalifa, Charlie Puth na antenie Eski.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Ja już wiem, że Radek po pracy właśnie wraca do domu i go zatrzymałem na chwilę. Cześć Radek, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Odliczamy do wakacji, odliczamy do lata. Jest taki jeden symbol lata, dla ciebie zwłaszcza, który rzeczywiście się kojarzy z tym wakacyjnym czasem, a tym symbolem jest albo są...
2: Klapki.
0: I to nie, że klapki na oczy i że nie widzimy po prostu pracy, udajemy, że jej nie ma, tylko te klapki na stopy. I co, jak przychodzi ten ciepły czas, to ty rzeczywiście wszędzie w klapkach?
2: Wszędzie w klapkach, a bardzo często te klapki też mi się psują i tak co chwilę muszę je też kupować i to tak na okrągło cały czas. Klapki
0: takie
2: prześladują.
0: Klasyczne klapki, czy takie klapki japonki bardziej?
2: Klasyczne, wolę klasyczne.
0: Dobrze. Słuchaj, bylebyś tylko na przykład, nie wiem, na trzy korony albo na giewont nie chciał w klapkach latem wchodzić, to o to cię proszę, poza tym możesz chodzić ile chcesz. Na przykład w miejscu, do którego chcemy cię wysłać jako Radio SK, na imprezę SK in the Sun, czyli do Parku Wodnego Santago. Na rozpoczęcie lata właśnie tam cię wysyłamy teraz i całą twoją ekipę. To 20 czerwca, przyszłą sobotę.
2: Fantastycznie, dziękuję bardzo.
0: Ale nie dość, że tam będziesz mógł ze swoją ekipą się bawić, to jeszcze fundujemy nocleg, no i oczywiście jeszcze 500 kieszonkowego, więc będziesz mógł sobie jakieś nowe klapki strzelić do Santago.
2: Całej rodzinie kupię.
0: No, bardzo proszę. Na miejscu koncert Messai, będzie spotkanie z naszą ekipą, bo Kama i Michu będą to wszystko prowadzić, będą też mieli dla was sporo gadżetów. Nawet jeżeli nie udało wam się wygrać, to koniecznie w przyszłą sobotę tam wpadajcie, a tymczasem Radku, wszystkiego dobrego, udanego tego weekendu, no bo następny to na pewno będzie udany.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Katy Perry na antenie Radia SK będzie też przed meczem w Stanach Zjednoczonych śpiewać. Bo w sumie to każde mundialowe państwo ma swoje otwarcie, tak wyszło jakoś. 16.38, my otwieramy weekend. Cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK. Michał Hanczak z tej strony. A u nas też akcja mundialowa. Polaków na mundialu nie ma, ale za to Polacy mogą się pojawić na PGE Narodowym. I wcale nie muszą umieć grać w piłkę tak naprawdę. Bo to się tyczy wszystkich was. Jak tylko będziecie mieli ochotę, to możecie stworzyć razem ze Sławomirem Peszko naszą radiową drużynę, która 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra mecz o 10 tysięcy złotych, ale po drodze też będą różne nagrody i różne zadania. Już od poniedziałku zaczynamy. Zaglądajcie na sk.pl, bo tam już pierwsze szczegóły tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup, znajdziecie. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
11: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
10: I to masz od ręki?
11: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
10: I nie tracisz czasu.
11: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
12: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
14: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
4: To będzie ostatnia reklama.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się wesce, no więc czas na jakąś nowość. David Guetta i Alok między innymi stoją za tym kawałkiem Run Run River. Wam zagrałem przed godziną 17 wesce. Po 17 też coś nowego się znajdzie. W dodatku za chwilę w studiu pojawią się cztery dziewczyny, które stoją za kolejną nowością. Prawdziwy girls band, można powiedzieć. Więc ja muszę iść przeczesać włos, ale za moment wracam. A i podobno już Messenger działa bez zarzutu, ale może nie mówmy naszym szefom, bo jeszcze im się przypomni, że mają nam coś napisać i czegoś od nas chcą.
1: Sponsorem programu jest Raz23Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Kalambury, łatwe hasło.
7: Ostatnio też tak mówiłaś.
8: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
6: Dobra, pokazuję.
8: Słońce?
7: Dom?
8: Ciepło?
6: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Pogoda w piątkowe popołudnie w regionie tarnowskim zachęca do wyjścia z domu. Słońce co prawda musi konkurować z chmurami, ale jest ciepło. Około 20 stopni pokazują termometry. Nie wieje ani nie pada, więc odczuwalna jest całkiem znośna. A jutro i w niedzielę niestety powrócą podmuchy wiatru.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 17. Agata Chruściak, zapraszam. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
21: Rano dwa F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
22: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
23: Super!
24: Leciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
21: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
25: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
21: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35.
20: Odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jest zarzut dla 52-latka po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. Kierowca miał śmiertelnie potrącić dwie osoby. Mężczyzna twierdzi, że nic nie pamięta. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o areszt. Obecnie kierowca wciąż jest w szpitalu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wielka awaria Facebooka. Problemy są także z Messengerem i Instagramem. Chodzi o brak możliwości zalogowania się do aplikacji. Problem może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy użytkowników.
0: SK Tarnów News.
2: Michał Reszczyński. 6 osób zatrzymano podczas policyjnej akcji poszukiwany w powiecie dąbrowskim. Wśród nich był m.in. mężczyzna skazany za przestępstwa narkotykowe oraz kierowca wielokrotnie łamiący sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Chcą pomóc potrzebującym. W ramach koncertu Tarnowskie Koleje Losu Stowarzyszenie Nasze Miasto Tarnów zebrał ponad 83 tysiące złotych, które trafią na leczenie i rehabilitację Amelki i Maxa.
3: Amelka cierpi na zespół Downa, Maxiu cierpi na zespół Oklina i zanik mięśni.
2: Mówi prezes stowarzyszenia Wiola Grzywa.
11: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Na luz.
17: W radiu SK.
23: Pewnie, że wrzucimy na luz i to będę wrzucał w całkiem miłym towarzystwie za chwilę. Rozmiar obowiązujący teraz w weekend to oversize, chociaż na co dzień u nas SK. A Kasia Męsierska zawsze mówi o tej porze, że to międzynarodowa godzina szczęścia, więc niech tak będzie. 2 minuty po 17:00. Hanczak, zaczynamy weekend.

0: No to piątek już wjechał, słuchajcie, na grubo. Dziewczyny, tak was postanowiłem przywitać. Calvin i Remy Explosion na waszą cześć. Słuchajcie, dzisiaj jestem ja jeden wśród dziewcząt tutaj. Powiedziałbym błogosławiony, ale to może nadużycie, ale na pewno bardzo szczęśliwy. Fausti, Lexi Chaplin, Nasia Marcinik, Julia Sanczenko. Dzień dobry. Wiecie co? Bardzo ładnie, macie wyćwiczone. To trochę, powiem wam, jest też mój debiut z tyloma mikrofonami włączonymi naraz. Jeszcze w naszym nowym studiu aż tylu gości nie mieliśmy, żebym wszystkie mikrofony musiał włączyć i moje palce tego nie do końca ogarniają jeszcze.
1: Dajemy radę.
0: Co to jest w ogóle za historia, że wy razem i co się kryje pod hasłem Hoodie Oversize?
2: Kto zaczyna?
3: No to jest taka historia muzyczna, tylko właśnie w takiej formie, powiedzmy, trochę influencerskiej, trochę bardziej muzycznej. No i co, tworzymy po prostu coś bardzo fajnego.
2: Nasze połączenie jest nietypowe, może być też zaskakujące dla wielu, ale myślę, że właśnie przez to, że każda z nas jest inna, to właśnie jest takie boom. I tutaj po prostu szapoba dla kogoś, kto nas połączył i stwierdził, że będziemy fajnie razem brzmieć, bo to też jest duże wyzwanie.
0: Za chwilę sobie posłuchamy waszego pierwszego wspólnego kawałka. A co się kryje pod hasłem Playground? Bo ono jest nierozerwalnie złączone z tą piosenką i z waszą dzisiejszą wizytą też. Czy tu, czy w ogóle w różnych miejscach w mieście?
4: Myślę, że takie trochę może wewnętrzne dziecko, które jest ciągle gdzieś w nas, no bo playground, ta zabawa.
5: Tak, dokładnie.
4: Tak mi się po prostu wydaje, no bo jesteśmy już dorosłe, ale gdzieś tam te kolory dalej są w naszym życiu, też zapraszamy na właśnie nasz teledysk, bo jest on kolorowy, daje totalnie vibe wakacji, bubble tea, przyjaciółki, jakiś romans taki wakacyjny.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem, jest bardzo kolorowo w tym teledysku, ale to też nie jest koniec, no bo jeden singiel to jest początek, a playground to też jest nazwa imprezy, festiwalu,
2: festiwalu, takiego projektu. Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
0: Okej, okay, czyli można powiedzieć, że Hoodie Oversize to jest troszeczkę taki hymn.
2: Tak.
0: Dobra, i potem będzie festiwal. Już zresztą chyba pojawiło się ogłoszenie, że on się wydarzy na przełomie sierpnia, września w różnych miastach. Mm-hmm. Nawet mam ściągę, to ja podpowiem. Kraków, Chorzów, Gdańsk, Warszawa.
2: Tak jest,
4: dokładnie.
0: I co tam się będzie działo?
2: No, właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
0: Dobra, no to tu stawiamy na razie, no może przecinek, bo za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, no i oczywiście posłuchamy sobie też waszego singla, czyli Hoodie Oversize. Zostańcie ze Eską.
6: Radio SK. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
11: A ten grzejnik dekoracyjny za 679? Wygląda świetnie!
10: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
11: Specjalnie dla mojej Elżuni! W mrówce tylko 54,99.
12: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
16: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
17: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
18: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
17: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
19: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: rzucamy na luz w Radiu SK, zaczynamy razem weekend, a ja dzisiaj w naprawdę świetnym towarzystwie. Faust, Lekcji, Asia Marcinik i Julia Sanczenko. Jeszcze raz was witam, dziewczyny.
1: Cześć, cześć.
0: Za chwilę premiera waszego kawałka Hoodie Oversize, ale oczywiście ja nie byłbym sobą i nie mógłbym was wypuścić bez jakiejś zabawy. W końcu mamy też weekend już praktycznie, więc trzeba trochę wyluzować. Słuchajcie, mam dla was taką grę teraz.
1: Okay.
0: I ta, która wygra, będzie mogła zapowiedzieć w nagrodę piosenkę.
1: Dobra, dobra.
0: Starajcie się. Zadam wam jedno pytanie i po kolei będziecie podawały po jednej odpowiedzi. Ta, która się zawaha albo gdzieś się zgubi, odpada. Dobra?
1: Dobra. Oh, wow.
0: Same się ustawiłyście przy mikrofonach, lekcja jest pierwsza.
2: Ale nie matematyczne.
0: Pytanie będzie takie trochę, wasz singiel wakacyjny już trochę, więc niech będzie, co zawsze zabieramy ze sobą do walizki na wakacje?
2: Krem SPF.
0: Dobra. Teraz twoja kolej.
2: A to samo pytanie.
0: Tak, cały czas to samo.
2: Dobra. Szczotkę do włosów.
0: Dobra.
2: Kapelusz.
0: Dobra.
2: Bieliznę.
0: Dobrze, lecimy, druga runda. Szybciej, szybciej, szybciej.
2: Alkohol.
0: Okej, jak jesteśmy dorośli, to czasami zabieramy. No, lecimy dalej.
2: Strój kąpielowy.
0: Dobra.
2: Szampon do włosów.
0: Dobra.
2: Nowe ubrania.
0: Dalej.
2: Suchy szampon.
0: Dalej.
2: Balsam do ciała. Okulary przeciwsłoneczne.
0: Dobre są, dobre.
2: Zmywacz do makijażu.
0: Okej, okay. Ja nie biorę zmywacza do makijażu, ale dobrze, okej. Okay. Lexi?
2: Czasami szampon jak...
0: No, był szampon! Odpadasz!
2: O, no. Parasol przeciwsłoneczny.
0: Dobra.
2: Ręcznik plażowy.
0: Dobra.
2: Skarpetki.
0: Dobra.
2: Klapki.
0: Dobra.
2: Majtki.
0: Była bielizna. Fausty, odpadasz.
2: O, Julka, dawaj.
3: Ojuj.
2: Teraz ja czy ty?
0: No.
2: Ładowarka.
0: Dobrze.
2: Błyszczyk.
0: Dobrze. Ale macie nadbagaż.
2: Chusta na włosy.
0: No, super.
2: Spodenki krótkie.
0: Okej. Okay.
2: Mhm. Topiki.
0: Mhm. Ale dziewczyny się biją po prostu
2: chusta
0: tu o wygraną.
2: Na głowę, żeby...
0: Była chusta.
2: Była?
0: Była!
2: Nigdy nie wygrałam. To twój dzień.
0: Ale powiem wam, dziewczyny, że naprawdę musicie mieć duże walizki na te wakacje, bo tyle tych rzeczy tam żeście nabrały. Lekcja ma najcięższą, wiadomo dlaczego. Słuchajcie, zarąbiście. To jest ten moment, to jest ten czas. Wygrałaś, możesz albo zapowiedzieć sama, albo ewentualnie być taka, wiesz, miłościwa i podzielić się z dziewczynami, żebyście razem zapowiedziały. To już twoja sprawa, Julia.
2: Ja będę miłościwa.
3: O. Zaraz już jesteśmy we czwórkę, to będę miłościwa.
2: To jak mówimy?
3: No po kolei.
2: Po kolei, po jednym słowie.
3: Zapraszamy
2: do
3: odsłuchu
2: naszego
3: nowego
2: singla
3: Playgroundu
2: Hoodie
3: Oversize!

0: Taya Cruz, zawsze na czasie, zwłaszcza na początku weekendu, prawda? 17.36 na zegarkach, słuchacie Radia SK, dziewczyny już poleciały dalej, ale jeszcze przed godziną 18 polecą dla Was kolejne hity na czasie Westę, m.in. Smolasty i Doda, nim zajdzie słońce. Będzie też Teddy Swims, Mr. Know It All, no i Shakira się pojawi, która pojawiła się również na otwarciu mundialu wczoraj i wzbudziła różne teorie spiskowe. Jak czytam na sk.pl, fani nabrali podejrzeń, ponieważ Shakira występowała w ciemnych okularach i niektórzy twierdzą teraz i rozpisują się w internecie, że to nie była prawdziwa Shakira, tylko że to była sobowtórka, jakaś tam udawana i te okulary miały przykryć prawdziwe oblicze Shakiry, to znaczy to nieprawdziwe w tym wypadku. Do tego podobno jeszcze Shakira myliła kroki w choreografii i miała jakoś mniejszą energię niż zwykle i że to nie mogła być prawdziwa Shakira. Może po prostu była zmęczona. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że każdy z nas chciałby mieć takiego sobowtóra. Nawet takiego, który miałby trochę mniej energii od nas i czasami coś tam pomylił. Takiego sobowtóra wysyłalibyśmy do pracy, a my wtedy leżelibyśmy do góry brzuchem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
6: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
7: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
6: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
8: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
9: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
10: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy dla wybranych 12 modeli.
9: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
11: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów, ulica 305. Iza Kitchen, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
13: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
14: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
15: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
16: To będzie ostatnia reklama. Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
17: I po reklamie.

0: To jest jeden z tych hitów, przy których od razu myślę o urlopie. Jeszcze trochę do wakacji u mnie, ale już by się przydały. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls na antenie Radia SK przed godziną 18. Także życzę wam bardzo dobrego, bardzo luźnego weekendu. Może właśnie w rytmie takim jak ten. I niech nie leci ten weekend tak szybko jak F-35 nad Polską. Za chwilę gorąca 20 i Michu Sobkowski, Hanczak odmeldowuje się.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
9: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: O ile dziś pogoda dopisała, tak w sobotę pojawią się deszczowe chmury. Może przelotnie popadać. Niestety nie lepiej zapowiada się niedziela. Także jeśli planowaliście w weekend wybrać się na spacer, bez parasola ani róż. Na szczęście będzie całkiem ciepło. Temperatura będzie oscylować w rejonach 20 stopni.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki VAT. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Rosja może dziś wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, dlatego jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Rosja atakowała Ukrainę do tej pory Oriesznikiem 4 razy.
0: SK Sport News.
16: Po 4 latach tracimy pozycję lidera. Polscy siatkarze przegrali spotkanie z Japonią 2-3. To w ramach Ligi Narodów. Teraz na czele listy są Włosi. Za nami 2 pierwsze mecze piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na inaugurację reprezentacja jednego z gospodarzy, Meksyku, pokonała zespół RPA 2-0. W drugim spotkaniu Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. O 21:00 Kanada rozegra mecz z Bośnią i Hercegowiną, a o 3:00 w nocy na stadionie w Los Angeles USA zmierzą się z Paragwajem.
0: SK Tarnów News.
1: Michał Reszczyński. Ponad 35 milionów złotych na ratowanie małopolskiego dziedzictwa. Rusza wielki remont zamku w Dębnie. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Prace potrwają 2 lata. To ostatnia szansa, aby zdecydować, co zmienić w otoczeniu. Do 15 czerwca można oddawać głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego.
3: Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz region rozwijał się, więc to jest ta szansa.
1: Podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa. W sumie do wyboru jest 155 projektów.
17: Gorąca 20.
18: Ojejku, nie wiem jak u was, ale u mnie to były tak wymagające 24 godziny ostatnio. To jest tak, że kontaktu z policją to fajnie jest mieć jak najmniej, prawda? Ale jak już mieć, to z tak miłymi paniami jak pani Małgorzata i jej koleżanka z pokoju. No naprawdę. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, znów piękne rzeczy dzieją się w polskim internecie i nie tylko, bo na falach eteru również. Majko, czyli Maja Gadowska, nagrała numer z Łatwogangiem. Cały dochód z utworu znów zostanie przekazany na Fundację Cancer Fighters. Byliśmy u Mai z Eską, z mikrofonem. Możecie to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie. Tam pada, jak trzeba będzie, to zagramy ją w Esce. Jasne, że trzeba. Jak możemy pomóc, to pomagamy. Niech spełnią się wszystkie możliwe marzenia. Łatwogang, Majko i Fundacja Cancer Fighters, czyli wszystkie marzenia. Już teraz. Michu Sopkowski, witajcie.
19: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Mówię to The Sun, czyli miejsce 19, czyli jedna z nowości w gorącej 20 Radia SK, jedna z nowości trzech. Wcześniej na 20 też new entry, jak to mówią po angielsku, nowe wejście, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu nowość chyba, co, nie będę kombinował za bardzo. Marisa i Odkochaj, pozycja numer 20. Przed 18 jeszcze jedna premiera. Nie powiedziałem. The Black Eyed Peas, szanowni państwo, w przyszłym tygodniu w naszym kraju, w przyszłym tygodniu podczas Warsaw Music Festival, w przyszłym tygodniu ktoś się z nimi spotka. Po raz kolejny rozdaję wam zaproszenia na spotkanie z zespołem Meet and Greet. Szczegóły macie na sk.pl. Oprócz tego Meet and Greet oczywiście też bilety na ten dzień Warsaw Music Festival. Tam też między innymi bracia Kacpeczyk i Trips, jeśli dobrze pamiętam. Teraz nie patrzę na to, bo patrzę na słowa Okiego. Okiego, który nagrał numer z Dawidem Podsiadło i to dla mnie, tak mówi Oki, symbol. Dotrzymanie słowa, które dałem samemu sobie, mówi, nie jestem jakimś turbo pewnym siebie ziomkiem. No to taka współpraca to jest na pewno krok w stronę budowania pewności siebie. Oki i Dawid Podsiadło. Bluza Taty już teraz premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem po

Gibbs i Kukon, ty masz trzecia, najwyższa dziś nowość, miejsce 17 w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej Jazzy, Can't Deny It, Jazzy, która będzie na Sziget Festiwalu w Budapeszcie w połowie sierpnia, a my na ten festiwal...

0: i sobie sprawdźcie. Ale wracając, to chciałem tylko powiedzieć, że Andrea Bocelli'ego się nie spodziewałem, ale Davida Guetta to już bardziej. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i jeszcze Megan Thee Stallion, czyli DNA More Than A Game, więcej niż gra. To o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W sensie, że oficjalny hymn te sprawy, piosenka.

0: chwilę temu bolesny spadek, bo z 8 na 16 Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a tutaj jakże radosny skok z 20 na 15 Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. Za chwilę w Radiu SK krótka przerwa, a po niej Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie. To jest miejsce 14 po spadku z 6. I to jest gdzieś w okolicach rekordu, jeśli chodzi o obecność w gorącej 20 Radiu SK. Szczegóły za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, czy do wygrania jest?
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
15: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
16: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
19: I po reklamie.

0: Do tej pory tylko jeden numer w nowożytnej, nazwijmy to, gorącej 20 Radia SK miał sobie, słuchajcie, aż 16 wystąpień. 16 razy pojawił się na liście. To była Taylor Swift i Love Story w remiksie, podkreślmy, bo to ważne, od Disco Lines. 16 notowań. To teraz mamy już dwa takie numery, bo drugim z nich jest właśnie Dracula, również w remiksie. To Tame Impala i Jenny. Wyrównany został ten rekord. Ciekawe, czy za tydzień zostanie pobity. Dwa i pół roku temu, tak, nauczy się liczyć Sobkowski i sprawniej mu to pójdzie, jak będzie umiał liczyć. Dwa i pół roku temu, w kwietniu 2024 roku, dostaliśmy dosyć niespodziewanie singiel duetu z Colin McCleo. Teraz dosyć niespodziewanie dostajemy kolejny singiel spod szyldu z Colin McCleo i Donatan. Niechaj folk spotka muzykę latynoską. Lubimy już teraz premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Zocharia z 5 na 13. Andy Dusty Harris w gorącej 20. Radia SK. Teraz ładnie w górę, bo z 17.05 oczek właśnie na 12. Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku.

0: Bardzo mało brakowało, żeby ten numer zagościł w górnej dziesiątce gorącej dwudziestki Radia SK. Bo było miejsce 19, jest 11, ale Farben i Body Talk. Za chwilę pierwsza dziesiątka, w niej m.in. Kuba i Kuba, Bausa, Kygo, Khalid, Justin Bieber, przepraszam, Justin i Nicki Minaj. Będzie też nareszcie, Dawid Podsiadło będzie. No i będzie zaproszenie na spotkanie z The Black Eyed Peas, szanowni państwo. To jest naprawdę ostatni moment, ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić, korzystając z formularza na sk.pl.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
11: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
12: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
11: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
13: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
16: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
17: Michał Reszczyński. W ten weekend miłośnicy historii będą mieli co robić na ruinach Zamku Tarnowskich. Zbliża się Zamkomania. W programie przewidziano turnieje łucznicze i bojowe, a także pokazy dawnych rzemiosł oraz gry i zabawy dla publiczności. Kulminacyjnym punktem będzie widowiskowa bitwa o zamek. Z kolei w czwartek, 18 czerwca, rozpoczną się czterodniowe Dni Pamięci Żydów Galicyjskich Galicjaner Sztetl 2026. W programie znalazły się m.in. opowieści, spacer tematyczny czy zwiedzanie cmentarza żydowskiego.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Trzy nowości w dolnej dziesiątce, trzy nowości w ogóle dziś w notowaniu Marisa i Odkochaj na miejscu 20 na 19. Użel i Moving to the Sun, no i jeszcze 17. Gibbs, Kukon i Ty Masz. Podkreślmy jeszcze, że po raz 16 współrekordowy w nowożytnej gorącej 20 Radia SK pojawił się Tame Impala i Jenny z numerem Dracula w remiksie. Teraz już pierwsza dziesiątka tylko i wyłącznie, szanowni państwo. Dobra, będą jeszcze premiery, będą jeszcze numery, które wylądują w propozycjach i będzie zaproszenie na The Black Eyed Peas, ale gram już to 10 z 16. Terry Swims i Mr. Know It All, Michu Sobkowski, witajcie. Gorąco.

0: Ależ jak to możliwe, że była pierwsza trójka i w ogóle tak blisko pierwszego miejsca, a teraz spadek na dziewiąte. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, gorąca 20 Radia SK. Czas na kolejną premierę. Było Kamikadze, później była przerwa, a po tej przerwie powrócił numerem Wracam. A później była Młodość razem z Arturem, a teraz jest Tylko My. I to w dodatku Tylko My oznacza, że tylko on, Jeremi Sikorski, wykonuje ten numer. Zapraszam premierowo, Jeremi Sikorski, Tylko My.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: dziś na siódmym. Z 13 Kuba i Kuba, stygnie na to. Wcześniej też w górę, bo z 15 na 8 Thomas Gray i Rumors. A, bardzo ładny podkład, prawda? Kamila, dzień dobry, cześć, witam.
1: Cześć, witam.
0: Kamila, mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Czy ty potrafisz śpiewać?
1: Nie.
0: Fantastycznie, bardzo dziękuję ci, że zaoferowałaś się w swoim zgłoszeniu, że zaśpiewasz na żywo. Słuchaj, ja też nie, więc zaśpiewam ci 100 lat, niech żyje, żyje nam. Trochę za wcześnie, bo to w przyszłym tygodniu, prawda, twoje urodziny.
1: Za tydzień, tak.
0: Dokładnie, ale no, no niech będzie już, że byliśmy pierwsi z Eską, dobra, jeśli chodzi o życzenia urodzinowe.
1: Może no być? Jesteście pierwsi, miło mi, dziękuję.
0: Dobrze, no to w takim razie teraz ty udowodnij, że nie potrafisz śpiewać i przed państwem Kamila w numerze The Black Eyed Peas pod tytułem...
1: Pump it.
0: O, dziękuję, bardzo ładnie pani zaśpiewała, dzięki wielkie. Kamila. No bo nie tak nie, tylko trzeba było głośniej po prostu. I pump it! I byłoby pumpy tak, i byłoby zaliczone. Będzie pompowanie. Dokładnie,
1: and
0: będzie.
1: Oh.
0: A jednak się dziewczyna rozkręciła. No, no dobrze, dobrze. Podzielisz się tym, co bierzesz, dobra? Powiesz mi później poza anteną, co to jest. Kamila, dobra. Albo spotkamy się po prostu na koncercie The Black Eyed Peas, bo zaproszenie jest twoje i zaproszenie na spotkanie z zespołem też.
1: Jezu, to jest po prostu spełnienie moich marzeń i normalnie zemdleję tu zaraz. Dzięki.
0: Zespół, który towarzyszył mi w moich najlepszych imprezowych czasach. Z sentymentem wracam do tych kawałków, z którymi mam... A nie, przepraszam, to nie twoje zgłoszenie. Nie, twoje, twoje, żartuję.
1: Moje.
0: Kamila, kogo chcesz pozdrowić i komu powiedzieć te dobre wieści, że spotkasz się z The Black Eyed Peas już w przyszłym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival?
1: Komu? Nie wiem, mężowi mojemu, bo pojedzie ze mną.
0: O, szczęścia, dobrze. Dobrze, dobrze. No i wszystko. Dobrze, Kamila, wszystko. Słuchaj, życzę świetnych emocji i masz jeszcze kilka dni na to, żeby podszlifować to swoje śpiewanie, żeby tam w pierwszym rzędzie...
1: Och, Jezu, będę śpiewać najgłośniej, obiecuję.
0: Jak będziecie słyszeć, że ktoś fałszuje, to to Kamila!
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Moziman i Sun, już teraz.

Bausa, Magnetic w gorącej 20 Radia Eska z 10 na 6. Byli z nami kilka tygodni temu podczas Eska Life Remix. Dziś bez nich, ale i tak będzie mocno. Po godzinie 20 najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych hitów na czasie, później od 22. A State of Trance, kultowy program Armina Van Burena. Później Lost Frequencies, Steve Aoki i James Hype, a także na koniec do rana białego, można powiedzieć, Meduza. Razem z wami Eska Life Remix, dziś po FM-ie. No i oczywiście z naszej aplikacji, w aplikacji Radia Eska bez przerwy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu specjalny stream i można sobie odpalić, kiedy tylko macie ochotę. Odpalam teraz miejsce 5 z 4, Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w gorącej 20.

0: się wszyscy. Doskonale znacie jego Hearse, bo graliśmy bardzo, bardzo często. Doskonale znacie Drown, znacie Hollow. To czas poznać było nowy numer od Ibena, Forever. Premierowo w gorącej 20 Radia SK. Iben, czyli Eetu Benjamin Rantakokko. Jeśli dobrze czytam po fińsku, bo właśnie z Finlandii pochodzi ten artysta. Za chwilę już tylko pierwsza czwórka. No ci to są artyści, no. Z drugiego na czwarte Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. To dosłownie za chwilę w SK.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

Music is my best.

0: Druga młodość tego numeru. Chyba śmiało możemy powiedzieć, że piękniejsza, przynajmniej jeśli chodzi o gorącą dwudziestkę Radia SK, bo przypomnę, że w 2012 roku ten numer był w propozycjach, ale chyba do notowania nie trafił, a teraz święci triumfy. No dobra, nie dzisiaj, bo to miejsce czwarte, ale wciąż wysoko. W zeszłym tygodniu pozycja numer 2. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Tuż przed pierwszą trójką jeszcze jedna premiera. Kiedy nie byli znani poza granicami swojej rodziny i Szwecji, to mówiło się o nich Jubel, później niby Jubel, ale jakkolwiek byśmy ich nazwali, mają dla was letniaczka takiego, że ho-ho. I gram go z przyjemnością. Ocean House już teraz. Jubel, Jubel, jak chcecie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: O, to jest ważne, że wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: dawna to wiem.
1: My już od jakiegoś czasu wiemy, że to jest naprawdę spory hit, chociaż dziś pierwszego na trzecie. Nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Z siódmego na drugie, bardzo ładnie w górę. Milky i David Guetta, Just the Way You Are.
2: And you go.

0: Just the way you are. Piękne wspomnienie w gorącej 20 Radia SK w nowej wersji w remiksie Davida Getty, miejsce drugie. U Davida pod hitem dzieje się bardzo, bardzo dużo. Do tego bardzo, bardzo dużo. Dokładamy jeszcze numer jeden gorącej 20 Radia SK z 9 na pierwsze. Sezon.
1: SK Tarnów.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: Na trzecim dziś z pierwszego Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli nareszcie. Z siódmego na drugie Milky, David Guetta, Just The Way You Are remixie. I z dziewiątego na pierwsze Dawid Podsiadło i Sezon. Wspominałem o tym, że dzieje się bardzo dużo u niego, bo to jest tak. W zeszłym tygodniu dopiero co mieliśmy nowy numer na Błysk. Dziś mamy nowy numer z Okim. Oprócz tego trwa obrotowy tur gości w ten weekend w Poznaniu i jest tam dostęp do wody pitnej. Na teren wydarzenia można wnieść fabrycznie zamkniętą plastikową butelkę z wodą o pojemności 0,5 litra i na miejscu będą dostępne punkty z darmową wodą. Oprócz tego w jesienią będziemy mieli nowy materiał. Wiemy już więcej o Zorzy i że będzie materiał z Soblem. To dużo, Dawid, dużo. Zrobiłeś taką fajną kumulację w tych pierwszych dniach czerwca, za którą ci bardzo, bardzo dziękujemy. Esko Life Remix, szanowni państwo, już za chwilę będzie mocno tanecznie i mocno EDM-owo, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się w poniedziałek po godzinie 9:00. A wcześniej być może z kimś z was widzę się jutro podczas Warsaw Music Festival. Michu Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20:00. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Ach, ta drżąca powieka
10: i ten nocny skurczybłydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
13: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
15: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
11: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.
17: SK Tarnów. Na czasie.
18: Michał Reszczyński. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. W końcu po całym tygodniu możemy na parkiecie naładować baterie. DJ Kizus zaprasza dziś do Blue Velvet na imprezę pod hasłem Friday Dance. Będzie można poszaleć do samych energetycznych setów. A jutro stery przejmie DJ Arty. Będzie się działo. Dziś w Gold Angels rządzi DJ Mario. Tymczasem w sobotę zaplanowano koncert. Powraca duet Beka i Kubik. A piwnica, przepraszam, przygotowała coś dla fanów mocnych brzmień. Wystąpią dziś trzy zespoły. Wątok Force, Washing Machine, Jara Raka.
19: To jest SK Live Remix.

0: 8 hitów na czasie. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
0: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu.

0: Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
1: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: To jest SK Live Remix.

0: Το είναι SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμες, najlepsze mixem hitów na czasie.
1: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians.
6: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm.
5: Partner wydarzenia Miasto Czeladź.
6: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: I po reklamie SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. Warsztaty kaligrafii gęsim piórem, rodzinny quiz historyczny oraz kino plenerowe. To tylko część atrakcji, które składają się na program Małopolskiego Dnia Dziecka i Rodziny. Będą też dostępne mega puzzle i wielkoformatowe gry. Wydarzenie odbędzie się już jutro na terenie Centrum Sztuki Mościce. A jeśli wolicie trochę poruszać się na świeżym powietrzu, to sobotnie przedpołudnie możecie spędzić w Tarnowskim Parku Sanguszków. Odbędą się tam zajęcia fitness. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą maty do ćwiczeń oraz butelki wody. Początek o 11.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix.
6: Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: There's no going back.
1: То есть Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємо з найкращим міксом хітів на часі.
2: Реклама. Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.
1: To jest Escalive Remix.

0: Αυτό είναι Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζάχτηλα βρατσάνες, najlepszy mixem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
1: I po reklamie.
0: Eska Life Remix.
5: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
0: Eska Life Remix.
5: Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
6: For all the best in trance and progressive.

0: info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
1: I po reklamie.
5: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Escalive Remix. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix.

Mars. G. Energy. Energy. Energy. Energy. Energy.

R. T. Energy.